Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdy padła taka propozycja, w żadnym razie nie zamierzała unosić się honorem, a wręcz z przyjemnością z niej skorzystać. Rzuciła okiem na stół z ofertą i nie mogła się powstrzymać. Podeszła bliżej. Chwyciła pierwszą z brzegu chromowaną berettę. Idealnie leżała jej w dłoni. Obok spostrzegła nowiutkiego, szczotkowanego Glocka i najnowszy karabinek snajperski z lunetą noktowizyjną. Musnęła go drugą ręką, jakby gładziła jedwab.
2: Patrzcie, patrzcie!
1: Dobiegł ją tubalny głos ojca.
2: Chyba ktoś ma ochotę się z nimi spróbować.
1: Wszystkiego najlepszego, tato. Lena podniosła swój prezent, ale zaraz odłożyła go z powrotem na stolik za pistoletami. Widzę, że z tym nie wygram. Wrona się spisał. Wybór masz jak na jarmarku. Ojciec rozciągnął usta w szerokim uśmiechu, a jej serce stopniało w jednej chwili. Wiedziała, że tata nie odejdzie od grilla, dopóki nie skończy, chociaż na widok córki aż się rozpromienił. Metodycznie przekładał kotlety i co jakiś czas spryskiwał je jakimś sprejem. Użyte zioła i marynata, która była jego sekretnym składnikiem, sprawiały, że pachniało obłędnie, aż ślina napłynęła Lenie do ust.
2: Czekaliśmy tylko na ciebie, mała sielo.
1: Mruknął ojciec i krzyknął do synów, którzy zażarcie o czymś dyskutowali. Podniósł głos, więc zabrzmiał jak rozkaz.
2: Jest Jona, chłopcy. Startujemy za 10 minut przed tarczami.
1: Mała siela! Nareszcie powitały ją okrzyki radości. Bracia jeden po drugim wstawali z krzesełek wędkarskich i witali się z siostrą, zamykając ją w niedźwiedzich uściskach. Na końcu z hamaka wylazł sam Wrona. Lena skinęła mu głową z szacunkiem, a on podszedł do niej i wyciągnął dłoń. Uścisnęła ją po męsku.
2: Wyrosłaś! Skwitował i udał, że się krzywi z bólu, na co bracia zareagowali gromkim śmiechem. Gdzie teraz służysz?
1: Spytał handlarz, kiedy ucichli. Nadal jestem w dochodzeniówce, odparła rumieniąc się, chociaż wcale tego nie chciała. W nowej sekcji wsparcia ofiar i świadków. Ale za rok kończę studia i wtedy już muszą mnie awansować. Kryminologia u profesora Chomczyńskiego, dorzuciła z dumą.
2: Autorytet.
1: Wrona zagwizdał z podziwu, a potem powiódł ramieniem po werandzie. Kryminalny nadzór, drogówka i były wicekomendant, kolega ministra.
2: Z takim wsparciem długo w tej poczekalni nie posiedzisz. Wróżę ci awans grubo przed odbiorem dyplomu.
1: Sama zasłuży na awans, weszła mu w słowo.
2: Nieodrodna córka Sieli, zaśmiał się Wrona.
1: Wskazał wyłożone na suknie pistolety.
2: Więc jak? Który pierwszy?
1: Tato dziś rządzi, odparła. To jego święto.
2: Mała siela jest dobra. Nieoczekiwanie do ich dyskusji włączył się ojciec.
1: Zamknął już wieko grilla i podszedł do Leny, wycierając dłonie o brudny dres.
2: Marek ją szkolił pod moim okiem. Zresztą sam zaraz zobaczysz. Nie tylko do tarczy, ale w biegu i z okopu. Zmierzymy się, staruszku?
1: Wskazał jednego z synów.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Jej delikatne, długie włosy guwernantka zaplotła w dwa warkocze. Zwinięte nad uszami tworzą typowo słowiańską fryzurę z przedziałkiem na środku. Irena jest chuda i blada, w przeciwieństwie do pucułowatej lalki. Ta też jest ubrana na biało. Ma prostą spódnicę, koszulę z bufiastymi rękawami i haftowaną kamizelkę. Żadnych falbanek i koronek, niepotrzebnych aplikacji. Na biskwitowej twarzyczce mocno czerwienią się wyraźnie zarysowane usta i brwi. Długie włosy spina niewielka kokarda. Korpus lalki prawdopodobnie zrobiono z papiermasz i utwardzonej glinki. To najpewniej zabawka wykonana w Polsce. Rodzicom zaleca się przecież popieranie rodzimego przemysłu. Gazety krzyczą: precz z niemieckimi zabawkami. Organizuje się wystawy zabawek, aby zachęcać sklepy do składania zamówień. Na jednej z nich, w Dynasach, swoje produkty prezentuje m.in. Fingerhut, Pinczewski i Kezel. Wystawa ujawnia niedostatki rodzimej pedagogiki i ospałość przemysłu krajowego. Dopiero w 1907 roku powstaje Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, w obrębie którego zaczęły działać szkoły zabawkarskie. Produkują zabawki związane ze specyfiką polskiej przyrody i życia narodowego, przemawiające do dziecka ojczystym językiem, barwą, atmosferą. Gry, wycinanki, figurki nawiązują do polskiej historii, kształtują odpowiednie postawy społeczne, wpajają postawy patriotyczne. W 1912 roku Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje wystawę lalek. Tygodnik Ilustrowany donosi: jest to bowiem piękne i pożyteczne usiłowanie stworzenia artystycznego typu lalki polskiej, która by w duszę dziecka zaszczepiła istotne zamiłowanie do piękna i prawdziwe rozumienie go. Lalki te nowe, należące do najrozmaitszych epok i czasów, oparte na historii i literaturze, odznaczają się pięknem tak uroczym, że powinny wyprzeć czym prędzej z kraju naszego marne fabrykanty zagraniczne, które od tylu lat zalewają nasz kraj falą wyrobów brzydkich i odpychających. Lalki powinny więc mieć słowiańskie rysy i elementy stroju ludowego. Strój nie może być zbyt kosztowny. W Paryżu moraliści oburzają się, widząc lalki przebrane zupełnie na kształt elegantek półświatka. Cena tych zabawek też jest gorsząca. Nawet najbogatsze dziecko powinno wiedzieć, że kilkadziesiąt rubli stanowi nieraz roczne utrzymanie całej rodziny i nie godzi się takiej sumy marnować na błahą zabawkę. W 1907 roku bilet kolejowy z Warszawy do Ostrowca kosztuje 4 ruble i 55 kopiejek. Podróż trwa 8 godzin. Najlepiej jechać pociągiem nocnym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedzi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaufland jest
2: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilo.

0: swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Renault.pl. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Od siódmej w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.

156 dzień roku, 15 czerwca, poniedziałek. I w kalendarzu świąt nietypowych, między innymi, przywiało nam dzień wiatru. Powiaje dziś, świątecznie zatem, i do tego popada. Co jeszcze wydarzy się pogodowo, o tym więcej po faktach. O 7 wam opowiem, ale na razie najważniejsze jest, by powiedzieć światu dzień dobry. Radiową pobudkę z RMF Classic, czyli śniadanie mistrzów, powoli zaczynamy, a skoro wiatr się pojawił, to niech pojawi się Bob.

0: Jerry Goldsmith i muzyka ze Star Treka. Na 3 minuty przed 7 zbieramy drużynę poniedziałkowo w śniadaniu mistrzów, a to oznacza, że Grzegorz Jasiński jest już z nami.
1: Dzień dobry.
0: Fakty już za chwilę, a w nich?
1: W faktach będziemy mówić o tragicznych skutkach kolejnych bombardowań, rosyjskich bombardowań Ukrainy. Będziemy mówić o szansach na pokój między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Będziemy też mówić o sukcesach polskich tenisistów.
0: Szczegóły już za chwilę, fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Piętnasty czerwca, poniedziałek, zbliża się 7, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Peczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainie, wpisane na listę UNESCO. W związku z tym atakiem polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane. Jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pokój z Iranem osiągnięty, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe.
8: Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormus. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu.
1: Informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. A w Waszyngtonie Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny. Elementem tego świętowania urodzinowa gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250. Jednym z gości jest Karol Nawrocki, który ma nadzieję na chwilę rozmowy z gospodarzem Białego Domu.
9: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
1: Śledzimy wydarzenia. wydarzenia w Waszyngtonie.
5: Poranne fakty RMF Classic.
1: Sukces Kamila Majchrzaka na tenisowych kortach w Holandii. Polak jako trzeci w historii zawodnik z naszego kraju wygrał turniej ATP. Wcześniej dokonali tego tylko Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. Majchrzak dopisał się do tej krótkiej listy triumfem w Schertogenbosch. W finale pokonał 6-3, 2-6, 7-6 szóstego zawodnika świata Alexa de Minora.
10: Ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
1: To nie jedyny tenisowy sukces Polaków tej niedzieli. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA 125 we włoskiej Modenie. A na piłkarskich mistrzostwach świata w czterech meczach wieczorem i w nocy padło aż 19 goli. Niemcy rozbiły Curaçao 7-1. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Holandia zremisowała z Japonią 2-2. I wreszcie mecz, w którym mieliśmy zagrać, ale w barażu szans pozbawiła nas Szwecja. Szwecja wykorzystała szansę, wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Arariego. What a big moment for the man from Brighton. Wielka chwila zawodnika z Brighton. Skandynawowie mistrzostwa zaczęli w świetnym stylu.
0: Z faktami wrócimy do Was o 7.30, a teraz zerkamy do pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Chłodno jest, panie panowie, 10 stopni w Zakopanem, 11 w Poznaniu, w Suwałkach, 12-13 w Warszawie. Podobna temperatura w Rzeszowie i więcej być nie chce. Na zachodzie, północy i na wschodzie miejscami deszczowo, przelotnie może padać jeszcze rano na Śląsku i w części Małopolski. Największe przejaśnienie obecnie na Opolszczyźnie. Dziś mokro jeszcze będzie. Poprawa pogody jutro.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów radiowe. Zapraszam do stołu, do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: Wit i Jolanta dziś mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla Was. 15 czerwca natomiast urodziły się takie gwiazdy jak Courtney Cox, niezapomniana Monika z Przyjaciół oraz Helen Hunt, która za rolę w filmie Lepiej być nie może zgarnęła Oscara. I jeszcze showman też na urodzinowej liście, który w CV ma prowadzenie gali oscarowej. Neil Patrick Harris. Do kalendarza historycznego za chwilę zajrzy Maciej Korkuć, a ja w poranku planuję między innymi loty balonowe, zmagania legend piłkarskich na polskim Wembley, a po 9:00 poprosimy Was o pomoc, ponieważ szykujemy się już do wakacji. Razem z Wami spędzać je będziemy naprawdę blisko, no ale musicie nam w tym pomóc.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Bo po pomoc to do przyjaciół trzeba się zwrócić.

0: dźwięki z doktora No. Pobudzające dźwięki, prawda? 7:11. Śniadanie mistrzów trwa, powoli się rozkręca, a w nim podróż z bałwaniszek, historyczna droga do Aten.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 15 czerwca 1863 roku zmienił życie polskiego powstańca, późniejszego teścia trzykrotnego premiera Grecji, dziadka dwukrotnego premiera Grecji i pradziadka premiera Grecji już w XXI wieku. Kto to był? Zapomniany u nas Zygmunt Minejko, urodzony w 1840 roku w Bałwaniszkach w powiecie ośmiańskim. Z Bałwaniszek do Aten wiodła długa droga. Najpierw było gimnazjum w Wilnie, potem studia w carskiej Wojskowej Mikołajewskiej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu. Ale zaangażowanie w niepodległościową konspirację grozi aresztowaniem. Zmusza Minejkę do ucieczki za granicę. Przez Istanbul trafia do Genui. Wstępuje tam do polskiej szkoły wojskowej. Przez moment buduje kolej z Istanbulu do Adrianopola. Kiedy w Polsce wybucha powstanie, w 1863 roku przedostaje się do kraju. Walczy pod Langiewiczem, pod Chrobrzem i przyczynia się do zwycięstwa pod Grochowiskami. Przekracza granicę Galicji. W Krakowie aresztują go Austriacy. Ucieka, wraca do powstania. Na Litwie tworzy oddziałek, ale Rosjanie rozbijają go właśnie 15 czerwca 1863 roku pod Rosoliszkami. Aresztowany, skazany na śmierć, za łapówki zamieniają to na katorgę w kopalni na Dalekim Wschodzie. W Tomsku ucieka z transportu. Jako rzekomy baron von Mebert z Kronsztadu płynie do Holandii. Wykłada potem inżynierię wojskową w Paryżu i Tuluzie. Zostaje ściągnięty do Turcji. Tam na służbie sułtana buduje koleje w dzisiejszej Bułgarii i pod Stambułem oraz fortece Janina i Preveza. Odkrywa świątynię Zeusa w Dodonie. Zakochany w Greczynce mieszka z nią w Smyrnie. Nadzoruje budowy koło Ankary. Nigdy nie zapomina o Polsce. Tak wychowuje 5 dzieci. Przenosi się do Aten. Pomaga Grekom przejąć Kretę z rąk tureckich. W czasie wojny bałkańskiej pomaga im też zdobyć twierdzę w Janinie, którą sam budował. Zostaje honorowym obywatelem Grecji. Doczekał niepodległości Polski. W mundurze weterana powstania styczniowego od Piłsudskiego odbiera Virtuti Militari, Krzyż Walecznych i stopień pułkownika. Jego córka wychodzi za Georgiosa Papandreou, założyciela klanu, który w XX i XXI wieku będzie zajmował fotel premiera Grecji wielokrotnie. Długa droga Minejki wiodła z Bałwaniszek przez Wilno, Petersburg, Istanbul, Genuę, Adrianopol, Chrobrzesz i Grochowiska, Kraków, Rosoliszki, Tomsk, Paryż, Tuluzę, Bułgarię, Janinę, Ankarę, Kretę, Polskę i dowiodła go do wiecznego spoczynku w Atenach. To było mocne 65 lat żywota.

0: 20 po 7, Per Gynt, Edward Glik we fragmencie w Śniadaniu Mistrzów. Sporo nowych fragmentów ulic pewnie. W wielu miejscach naszego kraju będzie w tak zwanym raporcie remontowym. Nowy tydzień oznacza, że kolejne remonty pewnie się rozpoczną albo trwają, choćby w Warszawie.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Remont torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich

4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: X-Men, pierwsza klasa. 7:27, autorem muzyki jest Henry Jackman. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów. Grzegorz Jaśnicki za chwilę pojawi się w studio i opowie m.in. o połączeniu dyplomacji z mieszanymi sztukami walki.
1: Reklama.
2: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: A w porannych faktach dyplomacja i mieszane sztuki walki. Prezydent Karol Nawrocki na 80. urodzinach Donalda Trumpa, których częścią jest w Waszyngtonie właśnie gala mieszanych sztuk walk UFC. Na terenie Białego Domu ponad 4000 gości prezydenta. Karol Nawrocki w trakcie tego wydarzenia odbył krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery. Czy rozmawiali o amerykańskich żołnierzach w Polsce? O jakiej ich liczbie myślimy?
2: Dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy, natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli tak więcej niż do tej pory.
1: Tyle Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta.
3: Odsłaniamy fakty.
1: Bulwersująca historia z Brukseli. Polak prowadzący wraz z żoną z Tajwanu restaurację w stolicy Belgii padł ofiarą brutalnego ataku. Bezpodstawne oskarżenia o rasizm przyczyniły się do eskalacji przemocy. Do ataku doszło podczas trwających w Belgii manifestacji młodzieży i studentów sprzeciwiających się cięciom w edukacji.
4: Wszystko zaczęło się od tego, że polski restaurator pan Michał próbował odebrać skradzione z ogródka restauracji krzesło. Wtedy napastnicy otoczyli go, zaczęli bić i oskarżyli o rasizm, podburzając tłum do przemocy. Dla pana Michała te oskarżenia są tym bardziej bulwersujące, że sam jest imigrantem. Do Belgii przyjechał z rodzicami mając 3 lata.
5: I do tego to jest troszkę głupie, bo mam całą multikulturalną ekipę. Moja żona jest z Tajwanu, więc to jest bez sensu.
4: Polski właściciel tajwańskiej restauracji wzywa do solidarności, żeby reagować na przemoc i apeluje o ostrożność w ferowaniu oskarżeń o rasizm.
1: Z właścicielem restauracji rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: My z kolejnymi faktami wracamy do Was o 8. Teraz zerkam do pogody. Na świętego wita ze śpiewem ptaków kwita. To sugeruje pogodowe przysłowie na dziś. Sprawdźcie wieczorem, czy ptaki wam śpiewają w waszej okolicy tuż przed zmierzchem, czy jednak już zrobiło się ciszej, że tak będzie. No, zobaczymy. Teraz jest na pewno chłodno, tylko 10, 11, 12 lub 13 stopni, taki wybór, a dziś nie więcej niż 20 stopni może padać. Już prawie 7.33, już na pewno teraz spotkanie z Michaelem Jacksonem.

0: Smaczne dźwięki, czekolada Rachel Portman, 7:39, śniadanie mistrzów, a w nim temat, który pojawi się dziś po południu na antenie RMF Classic. Polska transplantologia. To jest bardzo ważne zagadnienie, o którym więcej po 18:00 w magazynie Muzyka i Medycyna u nas. A jest o czym mówić, ponieważ w ostatnim roku lekarze w naszym kraju wykonali blisko 2,5 tysiąca przeszczepień różnych narządów. To są rekordowe dane. Przeszczepia się w naszym kraju nerki, wątrobę, serce, płuca, ale także narządy zewnętrzne, takie jak ręce czy twarz. O wykonywanych w Polsce przeszczepach, a także o misji podnoszenia świadomości transplantacji opowiedzą nam lekarze z Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Anna Hejman i Miłosz Miedziaszczyk.
1: Tutaj właściwie ratujemy czyjeś życie. To jest coś niesamowitego. Jedna osoba może dać życie drugiej, czyli właściwie mamy do czynienia, my możemy tutaj mówić o drugim życiu.
2: Tak, myślmy o dawstwie pozytywnie.
3: Tak, dokładnie. Tak samo jak udało nam się oswoić oddawanie krwi. Z tym byśmy chcieli, aby zostali nasi słuchacze, że właśnie transplantacja i dawstwo jest czymś, co powinno być dla nas powszechne, nie powinno stanowić tematu tabu, a rozmowy powinny być prowadzone już od najmłodszych lat z dziećmi i bylibyśmy tutaj bardzo szczęśliwi, gdyby każdy z naszych słuchaczy miał podpisane w portfelu czy w jakimś bliskim swoim otoczeniu oświadczenie woli, zarejestrował się w bazie dawców szpiku i zrobił taki pierwszy krok w kierunku transplantacji.
0: Procedura przeszczepu w Polsce, przeszczepy u dorosłych, a transplantologia dziecięca. To tematy, które w rozmowie z Anną Hejman i Miłoszem Miedziaszczykiem poruszy Darek Stańczuk. Magazyn Muzyka i Medycyna, wypełniony nie tylko medycznymi tematami, ale także najpiękniejszą muzyką filmową. U nas od 18:00.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Zbigniew Wodecki i Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach. Przenieśmy się teraz na chwilę do świata finansów małych i dużych, czyli pora na pasaż.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: A w nim czeka na nas Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. I zacznijmy od rynków. One błyskawicznie reagują na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ropa jest najtańsza od początku marca. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 80 do 83 dolarów. Ropa traci na wartości, bo zgodnie z porozumieniem nie będzie już tak trudno dostępna. Żegluga przez cieśninę Ormus ma wrócić do normy, teoretycznie, w ciągu 30 dni. Podobnie będzie z gazem i on również tanieje już 5% w dół. Tradycyjnie na wieści z Bliskiego Wschodu reagują giełdy w Azji w pierwszej kolejności. Indeksy w Japonii, Korei Południowej czy Indonezji rosną o 5%.
0: Na tym nie koniec plusów. Na zakończeniu tego konfliktu zyskuje też nasza waluta.
2: To się zgadza, bo o poranku złoty umacnia się. Euro kosztuje 4,24 zł, grosz w dół. Wyraźnie tańszy dolar, 3,64. W porównaniu z piątkiem to nawet 6 groszy różnicy. Frank szwajcarski, tu bez większych zmian, 4,60. Funt brytyjski, 4,91. Na uwagę zasługuje też kurs złota o poranku. Kurs złota rośnie w reakcji na to, co się stało między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a właściwie w reakcji na kurs dolara. Bo zazwyczaj złoto to drożeje, gdy świat się czegoś obawia, na przykład konfliktów zbrojnych. Teraz jest na odwrót, gdy dolar tanieje, to po prostu inwestorzy częściej kupują złoto, bo złoto jest rozliczane w dolarze, a więc mogą więcej go kupić.
0: No to ja teraz łączę kropki podobnie jak i ty. Ropa tańsza, złoty mocniejszy. Co w takim razie z tak zwanym pakietem CPN?
2: No, wydaje się, że zbliża się ku końcowi, bo rząd zapowiadał, że w przypadku obniżek cen ropy właśnie do poziomu 80 dolarów za baryłkę rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa. A w ostatnich dniach rząd umocnił się w tym przekonaniu.
3: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
2: mówił premier Donald Tusk.
3: Ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję.
2: I wszystko wskazuje na to, że wycofywanie się z programu dzieje się już. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT do końca czerwca, ale nie ma rozporządzenia, które przedłużyłoby obniżkę akcyzy. Ono kończy się dziś. To oznacza, że przejściowo możemy odczuć podwyżki cen paliw, bo ta obniżka akcyzy była w granicach niespełna 30 groszy za litr. Być może taka nadzieja dla kierowców, być może szybko taniejąca ropa sprawi jednak, że nie zdążymy po prostu odczuć tej zmiany.
0: No, czyli musi być drożej, żeby było taniej.
2: Tak, proste. Jest.
0: Proste. Podsumowanie ekonomiczne dnia dzisiaj u nas o 18, a z nami porannie był jak zwykle Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Roztańczone śniadanie mistrzów poniedziałkowe, muzyka z kultowego Pulp Fiction na 3 minuty przed 8, a kolejna porcja faktów nam się zapowiada o 8. Co w nich się wydarzy, to wie Grzegorz Jasiński.
1: W faktach pytania o amerykańską stałą obecność w Polsce i wyniki sondażu RMF FM, w którym niemal połowa respondentów deklaruje, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
0: Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
8: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna. Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: O 8:00 czas na kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
1: Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Brzuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju. Po tym jak USA wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie było do końca jasne, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby stacjonować nad Wisłą.
10: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek,
11: 10 plus 5.
10: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
1: Usłyszał korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu Pracowni Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
12: Zadaliśmy bardzo proste pytanie.
11: czy pani, pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć. I tę odpowiedź głównie wskazywali panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy, ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji.
1: Podsumowuje nasz reporter Krzysztof Berenda. Cały sondaż mamy na rmf24.pl. Prezydent Donald Trump ostrzegł w rozmowie z dziennikiem New York Times, że jeśli Iran nie zawrze ostatecznego porozumienia nuklearnego, to Stany Zjednoczone wznowią ataki na ten kraj lub też staną się strażnikiem Bliskiego Wschodu w zamian za 20% dochodów regionu. W nocy poinformowano o zawarciu przez Teheran i Waszyngton wstępnego porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Rozmowy w sprawie programu nuklearnego Iranu mają się natomiast rozpocząć w piątek. W wywiadzie dla gazety Trump powiedział również, że zawarte porozumienie ostatecznie zapewni, iż cieśnina Ormuz będzie na stałe wolna od opłat, i przekonywał, że uratował Izrael przed nuklearną zagładą.
7: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Dwa medale Anny Puławskiej na kajakarskich mistrzostwach Europy. W Portugalii zdobyła srebro indywidualnie na 500 metrów, a nieco później dołożyła do tego podobny sukces w konkurencji K2 wspólnie z Martyną Klat.
12: Była walka do samego końca. Nie wiedziałyśmy tak naprawdę, które jesteśmy, więc jechałyśmy swój wyścig taktyczny. Na finiszu tak naprawdę zrobiliśmy swoją robotę.
13: Udało się dołożyć, przegonić cztery walki, które były przed nami. Myślę, że to srebro cieszy.
1: Mówiły po finale nasze kajakarki. Łącznie nasza reprezentacja wywalczyła w weekend 9 medali.
0: Kolejne fakty o 8.30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Od jutra ma być lepiej, po prostu mniej deszczu i ma zrobić się cieplej, a to dlatego, że władzę nad pogodą zacznie powoli przejmować wyż. Od czwartku ma być już gorąco, a dzisiaj nie więcej niż 20 stopni maksymalnie, i to tylko przez chwilę w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego po południu tak ma być. Średnia temperatura szykuje nam się na poziomie 16 stopni, teraz od 10 do 14 stopni na północy i w centrum jeszcze deszczowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: I proszę, 4:08 już rozkręca nam się powoli dzień, nowy tydzień, poniedziałek, a w tym tygodniu baloniada na Śląsku się zapowiada. Do tego świetna, nowiutka wystawa w Muzeum Zamojskich, którą warto odwiedzić. Bohaterem tej wystawy jest Witold Chomicz. Pojedynek legend na polskim Wembley. To już po wakacjach się nam zapowiada. No i ważna propozycja na wakacje dla nas wszystkich, bo bez waszej pomocy sobie nie poradzimy. Szczegóły dziś w Śniadaniu Mistrzów. Do 10:00 jestem z wami. Łukasz Wojtusik, cześć.
7: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: No bo razem trzeba przez poniedziałek iść. Happy Together, The Turtles.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Zaczynamy od gospodarki. Puls Biznesu zauważa wyraźne ożywienie w polskim handlu internetowym. Sprzedaż rośnie szybciej niż inflacja. Zamówień przybywa, szczególnie dobrze radzi sobie eksport. I tutaj ciekawostka. Coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja, która pomaga sklepom docierać do klientów za granicą. Z drugiej strony widać też pewien rodzaj ostrożności. Klikamy częściej i kupujemy częściej, ale też nieco taniej. Średni koszyk, jego wartość maleje, chociaż liczba samych transakcji rośnie, a przed nami sezon, który zwykle napędza zakupy związane z podróżami, ogrodem, aktywnością na świeżym powietrzu. Ta dynamika może się więc utrzymać. Więcej w Pulsie Biznesu o tym przeczytacie. A my z gospodarki przenosimy się do szkół, a w zasadzie do pustych szkół z pustymi klasami. Dziennik Gazeta Prawna dziś pisze o tym, że im bliżej końca roku, tym więcej uczniów po prostu znika z lekcji. Powód jest bardzo prosty. Wcześniejsze wakacje są tańsze, oceny wystawione to po co? Po co do szkoły chodzić? Eksperci przyznają, że trudno walczyć z tym trendem. W czerwcu po prostu w szkole poza zapracowanymi nauczycielami głównie niewiele się dzieje. Egzaminy za nami, wszystko się kończy. Pojawia się więc pytanie, czy szkoła powinna się do tego jakoś dostosować, czy raczej mocniej egzekwować obecność uczniów na lekcjach, nawet jeżeli wtedy nic się nie dzieje. To na koniec jeszcze coś dla tych, którzy wakacje wolą spędzać nie tylko na plaży, ale też z dobrą lekturą. Dziennik Literacki, nowe wydanie online, rusza właśnie z letnim cyklem pod hasłem Laba i to będą literackie pocztówki, reportaże oraz rozmowy o książkach. Pierwszy z proponowanych tekstów zabierze was do Gdańska, w miejsce niemal zapomnianego cmentarza, gdzie pochowano Stanisławę Przybyszewską. I tekst, który czytam, to jest opowieść o pamięci miejsc i historii zapisanej w przestrzeni miasta. Opowieści takich, które można odkrywać właśnie w czasie wakacyjnych wyjazdów, choć czasami nie są to proste i lekkie historie. Więc jeśli planujecie podróż, może warto do swojej trasy dorzucić także przystanek literacki, dziennik literacki, hasło Laba.

0: Infiltracja Howard Shore. Ja w poranku przyglądam się bardzo różnym przestrzeniom, nie tylko muzycznym, ale także patrzę w niebo. Do środy na tym niebie słońce, chmury, chmury, słońce i dopiero od czwartku ma być cieplej. No i dobrze, że od czwartku, bo w czwartek też bardzo ważne wydarzenie, baloniada na śląskim niebie nam się zapowiada, gdzie będzie można zobaczyć duże nagromadzenie balonów na ogrzane powietrze pod Pszczyną, a potem nad Tychami. Tam szósta edycja zawodów balonowych in the Silesian Sky. Zobaczymy 15 polskich ekip, nie zabraknie także gości z Węgier i z Litwy. Jaki jest plan na pierwsze dwa dni rywalizacji?
1: Zaczynamy w Pszczynie przez pierwsze dwa dni, czyli ten czwartek to jest taki bardziej lot konkursowy już w ramach zawodów, ale jest on taki bardziej na luzie. Startują piloci około godziny 19, najpewniej spod zamku w parku w Pszczynie. Drugiego dnia również piloci startują w parku zamkowym w Pszczynie o 5:30. To jest wtedy drugi lot konkursowy i potem jest trzeci lot konkursowy wieczorem o 19:00, następnie DJ set i wręczenie dyplomów za te loty, które właśnie odbędą się w ciągu tych dwóch dni. Także bardzo

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Druga suita na orkiestrę jazzową i Dymitr Szostakowicz, 8:26. Tymczasem nam się zrobiła, co dzieje się na szczycie nad Jeziorem Genewskim we Francji. Dlaczego to jest tak ważne politycznie wydarzenie? To sprawdza dla nas Grzegorz Jasiński. Szczegóły w faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka.

0: jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: 8.30, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: We Francji nad Jeziorem Genewskim spotyka się grupa G7. To pierwsze spotkanie liderów państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki i demokracje świata od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Szczyt, który organizuje Paryż, przewodniczący obecnie G7, będzie trwał 3 dni. Prócz przywódców grupy G7, czyli Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, obecni będą przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Jutro do obrad przyłączą się liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: Oparte na faktach.
1: Za 2 lata w stolicy Katalonii nastąpi całkowite wygaszenie krótkoterminowego wynajmu turystycznego. Ma to zwolnić nawet 10 tysięcy mieszkań. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
3: Gdzieś nieoficjalnie, z tego co się mówi, bardziej wśród środowiska inwestorów, tak, to właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy, będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
1: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie. Wieczorem w Zielonej Górze 4. mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Za Stal zagra z Legią Warszawa. By zdobyć złoto, trzeba wygrać 4 spotkania. Na razie jest 2-1 dla Legii. W sobotę legioniści dali rzucić za Stalowi tylko 63 punkty. Gospodarze chcą wieczorem zagrać lepiej.
4: Mam nadzieję, że w poniedziałek, po tym jak przeanalizujemy mecz, szybko wyciągniemy wnioski, przyjdziemy tutaj pazernie po kolejne spotkania, aby je wygrać przed naszą publicznością i żeby każdy z uśmiechem na twarzy w poniedziałek wrócił późno do domu.
1: Zapowiada Filip Matczak z zielonogórskiej drużyny.
0: W polskiej basket lidze gra o najwyższe cele, a tymczasem w weekend to grupa New York Knicks sięgnęła po trofeum NBA po 53 latach po raz kolejny. Knicksi mają najwyższy tytuł w lidze NBA. Dziesięć stopni w Suwałkach, 12 w Kielcach, 13 we Wrocławiu. Nad morzem poranek z deszczem, pada na Mazurach i na Podlasiu też może padać. Przelotne opady jeszcze nadal miejscami na Lubelszczyźnie, a przejaśnień najwięcej na Opolszczyźnie. Dziś maksymalnie 20 stopni, to w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego tylko przez chwilę. Poniedziałek będzie z deszczem i z przejaśnieniami. A poranek będzie z najpiękniejszą muzyką filmową i piosenkami, takimi jak choćby... Pretty Woman. A potem na wystawę idziemy. Bardzo ważną wystawę polskiego artysty.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, Śniadanie Mistrzów, 8:36. Obiecałem wystawę. Niech będzie wystawa. Tam, gdzie linia staje się opowieścią. Witold Chomicz, 1910-1984. To jest tytuł nowej prezentacji czasowej, którą zobaczycie w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Po raz pierwszy na Lubelszczyźnie pokazywane będą prace, są już tak naprawdę, i elementy warsztatu artysty, który przez jakiś czas był związany także z Lublinem. Witold Chomicz, oprócz tego, że jako wykładowca krakowskiej SP wykształcił całe rzesze młodych artystów, to sam również był świetnym malarzem, grafikiem, rysownikiem, twórcą witraży, książek, znaczków, a nawet drzeworytów i linorytów. O tym, jak wystawa powstawała, co na niej zobaczymy, opowiadają Monika Bordzo, kustosz Muzeum Zamojskich w Kozłówce oraz historyczka sztuki i kuratorka Magdalena Laskowska.
1: My chcieliśmy pokazać Chomicza może tak jakby troszeczkę wbrew temu tytułowi wystawy, która sugerowałaby monograficzny charakter tej ekspozycji, tej prezentacji, ale celowo tutaj jest na pierwszym miejscu jakby ta linia, która staje się symbolem i osi czasu artysty, i linia jako środek artystycznego wyrazu Chomicza, który był przede wszystkim grafikiem, rysownikiem, no ale też malarzem, projektantem plakatów, książek, więc ta linia staje się symbolem tutaj takiego procesu artystycznego, procesu twórczego i warsztatu artysty. To się nam wpisuje w te działania, między innymi takie dwa projekty konserwatorskie. Jeden to jest konserwacja zespołu mebli w stylu Ludwika XVI, a drugi konserwacja zegara z wieży pałacowej. I my poszliśmy w rzemiosło, jakby tutaj chcemy podkreślić taką wartość pracy rąk artysty, ale też bardzo dobrego rzemiosła. Pokazać jakby ten proces, jakby tworzenie, coś, co się dzieje pomiędzy jakby jeszcze ideą, pomysłem artysty, a już tym efektem finalnym w postaci dzieła, obrazu, witrażu, plakatu i tak dalej.
2: Magdalena Laskowska, historyk sztuki. Na wystawie pokazujemy warsztat artysty w kilku jakby takich odsłonach, bo najpierw pokazujemy tak jego jako autoportret, jego własny autoportret, czyli wiadomo, że każdy artysta pierwsze co robi, to albo maluje siebie do lustra, albo maluje coś z okna. I tutaj ten pierwszy fragment wystawy to jest właśnie on we własnym odbiciu, czyli on pokazujący się, ale bardzo ciekawie też, bo często z narzędziami pracy. Czyli możemy wręcz analizować obraz pod kątem, jakie ma tam dłuto, czy ma klocek drzeworytniczy, czy nie, jaki rodzaj nawet książek za nim stoją. Powiemy, że również książki są warsztatem przecież dla artysty. Kolejnym takim jakby fragmentem myślenia o Chomiczu i jego warsztacie jest to, kim się fascynował, czyli jacy ludzie byli dla niego ważni. No na pewno Stanisław Wyspiański, bo o tym wielokrotnie mówił, to pod każdym względem, jeśli chodzi też o myślenie o książce, bo wiadomo, że Wyspiański był geniuszem, jeśli chodzi o typografię, ale też widzimy tu inspiracje płynące ze sztuki Art Deco, ze strony Zofii Stryjeńskiej, czy Tadeusza Gronowskiego, czyli ludzi, którzy jakby tworzyli bardzo dobrą sztukę dwudziestolecia międzywojennego, ale widzimy też fascynację sztuką dawną, czyli kalotem, albo różnego rodzaju dobrymi grafikami pokazującymi przejazdy, wjazdy, i to wszystko potem Chomicz w swoich drzeworytach przedstawia na tle Krakowa. No i widzimy też fascynację kulturą ludową. I na koniec jakby mamy taki aspekt pokazania jego pracowni.
0: Fascynacji wiele, fascynująca opowieść o twórczości Witolda Chomicza. Do zobaczenia w Muzeum Zamojskich w Kozłówce do końca listopada.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Roztańczone dźwięki w poranku RMF Classic, temat z musicalu Grease to za nami, a teraz ważny temat związany z muzyką. Za nami kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej. Wczoraj wieczorem prowadziła je dla was Jadwiga Polus, która z nami w studio z resume tego, co się wieczorem wydarzyło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukasz. No to teraz krótko o tym, kto na miejscu pierwszym i tu zmiana, bo od wielu, wielu tygodni królował Ennio Morricone i muzyka do filmu Cinema Paradiso. Tym razem ten temat na miejscu trzecim z pierwszego, a na miejsce pierwsze powraca Hans Zimmer i jego Duna. I chyba najbardziej oryginalnym wyborem słuchaczy w tym notowaniu był temat z filmu Ballada o drobnym karciarzu. Ten soundtrack ma niezwykły charakter i warto na pewno wspierać muzykę Volkera Bertelmana Hauszki w tych kolejnych notowaniach. Zostały jeszcze dwa do końca sezonu. To najbliższe poprowadzi dla was Titus Hondys. Pamiętajcie, każde kolejne główne notowanie w niedzielę od godziny 18. Tymczasem zapraszam do głosowania na rmfclassic.pl.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Mazurek C-dur, opus 24, Fryderyk Chopin, a przy fortepianie zasiadał sam Rafał Blechacz. 3 minut do 9 brakuje. Fakty szykuje dla nas kolejny Grzegorz Jasiński. Co w faktach?
1: W faktach między innymi wrócimy do sprawy zapłaty za niewykorzystane szczepionki przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: Po 9 już czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Ilu amerykańskich żołnierzy będzie na stałe stacjonować w Polsce? W faktach wracamy do pytania, które nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski zadał szefowi Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcinowi Przydaczowi, który razem z Karolem Nawrockim jest w stolicy USA.
13: Pentagon wstrzymał rotację 4000, mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 000, natomiast wersja minimum to jest 11 000, czyli i tak więcej niż do tej pory, bo do tej pory było ich 10 000, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
1: Ciągle w tej sprawie nic nie wiadomo, przyznaje Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, gość Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
14: To jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No trzeba by zapytać, jak to będzie.
1: Całą rozmowę z byłym szefem dyplomacji mamy na rmf24.pl. Broń musi teraz umilknąć, a sporne kwestie należy rozwiązać pokojowo. Tak przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa skomentował ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa wstępne porozumienie z Iranem. Trzymamy kciuki, by doszło do podpisania umowy, dodała szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Kaja Kallas zapowiedziała przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu, że kwestia porozumienia między USA i Iranem będzie omawiana przez szefów dyplomacji państw Unii. Jesteśmy w kontakcie z Iranem, z partnerami z Zatoki Perskiej, a także z naszymi amerykańskimi odpowiednikami. Gotowi zaoferować pomoc, ponieważ mamy doświadczenie, na przykład w negocjacjach nuklearnych, zadeklarowała.
15: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia formalnie dostał wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu. Jaka teraz będzie reakcja Polski?
16: Po pierwsze złożymy apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, czyli żeby w praktyce Polska nie musiała na razie płacić ani jednego euro. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
17: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność, że no nie może się to też odbić kosztem pacjentów.
16: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
1: Informuje Michał Dobrołowicz. Jak rząd zareaguje na straty w bieszczadzkiej turystyce? Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje mniejszy ruch na szlakach w związku z obawami wynikającymi z częstego pojawiania się niedźwiedzi.
18: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
1: Informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
0: Kolejna porcja faktów z kraju i ze świata o 9.30 w RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Mamy kolejny dzień z pogodą w kratkę. Pada nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Mazurach również. W centrum początek dnia także z deszczem. Przejaśnień trochę na południu, na przykład na Opolszczyźnie. Ale tutaj także może nas jeszcze dzisiaj dopaść deszcz. Maksymalnie będzie 20 stopni. Taka temperatura przez chwilę w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich po prostu. Jutro ma być lepiej, pogodniej i odrobinę cieplej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: 9:05, ależ szykujemy dla Was przygodę, niespodziankę, na lato. Od RMF Classic. To będzie podróż szlakiem. Nie zdradzę. Nie namawiajcie mnie. Za kwadrans opowiem Wam jako pierwszym o naszej propozycji, na to byśmy byli blisko siebie. I ruszyli szlakiem. Nie zdradzę. Wcześniej zajrzymy na polskie Wembley. Tam we wrześniu mecz polskich gwiazd i będzie też leżakowanie, ale nie takie przedszkolne, tylko kino na leżakach w różnych miejscach Szczecina.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: A muzycznie kilka pięknych tematów, na przykład taki z produkcji Kroniki Portowe, będzie pieśń grupy Queen, będzie temat z Jaguara i powrót siedmiu wspaniałych już teraz.

0: Na ścieżce poranka RMF Classic pojawił się dźwiękowo Jaguar, muzyka Wladimir Kozma. Pewnie w waszych smartfonach pojawia się sporo informacji na portalach, które przeglądacie, dotyczących mundialu, który trwa za oceanem, a ja mam zaproszenie na innego rodzaju piłkarskie święto, takie z odrobiną nostalgii. To zapowiada się 5 września na polskim Wembley. Polacy zagrają wtedy z Anglikami. Będzie to mecz legend.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Mecz legend. Polska-Anglia to część jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego. Udział w spotkaniu potwierdziło wielu byłych reprezentantów i Polski, i Anglii. Synów Albionu reprezentować będą m.in. Tony Adams i Steve McManaman. Barw biało-czerwonych bronić będą m.in. Zbigniew Boniek, Łukasz Piszczek, Tomek Hajto. W bramce to pewne stanie Artur Boruc. Atmosfera tego stadionu jest niepowtarzalna, dlatego to idealne miejsce do rozegrania takiego właśnie meczu, podkreśla Jan Tomaszewski, medalista Mistrzostw Świata.
2: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
3: Kręci się łza wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. Ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy. Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj.
0: Dodaje Tomasz Hajto, były obrońca reprezentacji Polski. Mecz, przypomnę, 5 września.

0: Piękny temat. Christopher Young jest autorem Kroniki Portowe. A my dokujemy w porcie, co się zowie lato, wakacje z wami w RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Nasz piękny kraj skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Prawda? Prawda. I to właśnie w tych miejscach powstawały sceny z kultowych filmów, popularnych seriali, produkcji, które do dzisiaj w widzach, w was, w nas budzą emocje. Chcemy je odkryć na nowo, razem z wami. Ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzimy miejscowości, które stały się właśnie planem filmowym, poznamy historię ich, sprawdzimy, jak wspominają te opowieści filmowo-serialowe mieszkańcy. Może właśnie w twojej okolicy kręcono znany film albo serial, może wspominacie odwiedziny ekipy filmowej, spotkania z aktorami, niezwykłą atmosferę z takiego planu. Sprawa jest prosta. Filmowa mapa Polski nie powstanie bez was. Zgłoście swoją miejscowość i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Do was. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl.

0: Koncert na róg The Dur we fragmencie od pana Telemana. Za chwilę kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego, a w nich polskie koleje państwowe, które mają w swojej ofercie podróż w czasie.
1: Reklama.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: 9.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do państw grupy G7 o zwiększenie presji na Rosję po zmasowanych atakach na jego kraj, w których tej nocy zginęło co najmniej 9 osób. Moskwa użyła w uderzeniach 70 rakiet i ponad 600 dronów. W ten sposób Rosja pokazuje światu, że zamierza kontynuować wojnę. Bardzo ważne jest, by państwa grupy G7, które obecnie zbierają się na szczycie, udzieliły zdecydowanej i konkretnej odpowiedzi. Zwiększyły presję na agresora oraz rozszerzyły pomoc dla Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, przede wszystkim systemów zdolnych do zwalczania rakiet balistycznych, oświadczył prezydent Ukrainy. Szef MSZ Radosław Sikorski liczy na porozumienie w sprawie przygotowywanego przez Komisję Europejską 21 pakietu sankcji wobec Rosji za wojnę przeciw Ukrainie. Władimir Putin lekceważył Europę, teraz widzi, że potrafi być skuteczna, skomentował Sikorski w Luksemburgu.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Polskie koleje państwowe mają w swej ofercie podróż w czasie. Nie jest szybko, ale jest klimatycznie. Intercity nieśpieszny umożliwia nie tylko przejazd po Polsce, ale także budzi wiele wspomnień. To specjalne przejazdy starymi wagonami, w których jest tak jak dawniej, nawet w wagonie restauracyjnym.
3: Oferujemy menu staropolskie. Wszystkie produkty są przygotowywane przez naszą kuchnię centralną, przez naszych doświadczonych kucharzy i przygotowany tutaj na miejscu.
4: Uczucie jest taka bardzo przyjemność, bo ja widzę te tereny w szybę, nie słucham telefonu, nie czytam gazety, tylko rozglądam się, bo nasze tereny polskie piękne są.
1: Nieśpieszne pociągi będą woziły pasażerów w wakacje, można nimi dojechać zarówno nad morze, jak i w góry.
0: Kolejne fakty dotrą do nas o 10:00, teraz zerkamy do pogody. Dziś jeszcze sporo deszczu na mapie pogodowej. Od jutra poprawa aury, ma być pogodniej i co ważne cieplej niż dzisiaj. A od piątku szykujcie się na upał. Taki jest krótki plan pogodowy na ten tydzień. Teraz od 12 do 16 stopni tylko. Najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, tam jeszcze deszczowo. Najcieplej z kolei w rejonie Rzeszowa jest obecnie. Crowded House. Don't dream it's over. Taka opowieść muzyczna przed nami, a potem książka.

0: Duże nagromadzenie pięknych tematów i pięknych pieśni w Śniadaniu Mistrzów. Jak zwykle słyniemy z tego. Tak, i nawet chyba możemy się tym chwalić. A popołudnia w poniedziałki są poświęcone m.in. literaturze, choćby w programie Kasi Chnad od Słowa do Słowa. Gościnią Kasi tak naprawdę będzie dzisiaj Barbara Wysoczańska, autorka powieści Ciężar winy, która to powieść przenosi czytelników do czasu II wojny światowej i stawia trudne pytania o sumienie i granice ludzkiej obojętności. Autorka z jednej strony przedstawia fakty historyczne i okrucieństwa wojny, z drugiej stara się pokazać stanowisko tej drugiej strony, opisując wydarzenia również z punktu widzenia pewnej niemieckiej kobiety, pielęgniarki i córki szefa Gestapo. To nie było łatwe zadanie dla autorki, o czym opowiedziała w rozmowie z Kasią Chnad.
1: Pani pokazuje tę bohaterkę jako kobietę, która ma poczucie winy, rozumie kim jest, rozumie kim jest jej ojciec i ciężko jej z tym. Pytanie, czy takich kobiet było wtedy dużo, czy to były wyjątki?
2: Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo no biorąc pod uwagę oczywiście kontekst historyczny, ja cały czas to podkreślam, my mamy świadomość tego, co robił naród niemiecki podczas wojny, tak? Więc ja nie wiem, ile było Niemek, które rzeczywiście sprzeciwiały się polityce nazistów, natomiast ja tutaj też pokazuję, że moja bohaterka, ona żyła w tej rzeczywistości i ona się z tą rzeczywistością godziła. I tak naprawdę interesując się historią właśnie narodu niemieckiego podczas wojny, widać to bardzo wyraźnie, że Niemcy się na to godzili, nawet jeżeli czuli gdzieś jakiś wewnętrzny sprzeciw, nawet jeżeli nie wszystko im się podobało, nie wszystko im odpowiadało, to milczeli. Nie robili absolutnie nic, żeby się sprzeciwić temu, co się działo chociażby podczas wojny, tak? No i ona jest jedną z takich bohaterek.
1: Rozumiem, że zbierając materiały dotarła pani na przykład do jakichś listów, tak? Bo tutaj pojawia się w tej książce taka forma listu, który Emma pisze.
2: Nie tyle do listów, co do wspomnień. Mhm. Wspomnień, tak. To były właśnie wspomnienia ludzi, którzy mieszkali w Zielonej Górze wówczas, którzy byli zmuszeni do ucieczki w momencie, kiedy do miasta wkraczała Armia Czerwona. To były wspomnienia ludzi, którzy opisywali, jak oni tą sytuację odczuwali w swojej własnej rodzinie, na własnej skórze, jak się bali. Natomiast podeszłam do tego z punktu widzenia historycznego i podeszłam do tego z punktu widzenia człowieka.
0: Będzie więcej ważnych opowieści o książce Barbary Wysoczańskiej Ciężar winy po 14 u Kasi Chnad w programie Od Słowa do Słowa.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Grzegorz Turnał i temat zakochanego anioła. 9 minut brakuje do 10, obiecałem leżakowanie, więc tak też będzie.
1: Co słychać w Szczecinie?
0: No, wakacji jeszcze oficjalnie nie ma, ale wakacyjne kino zaczyna się na leżakach. Wkrótce powróci na szczecińskie osiedla już od 25 czerwca. W każdy czwartek mieszkańcy będą mogli tam oglądać filmy pod gołym niebem.
2: Będziemy stacjonować w różnych rejonach miasta, będziemy w różnych dzielnicach, na prawym, na lewym brzegu, w Śródmieściu, więc ten nasz plenerowy multiplex odwiedzi naprawdę kilka fajnych lokalizacji. I oczywiście na tym multiplexie będą wyświetlane ciekawe projekcje. W tym roku takie trzy bloki. Pierwszy z nich to są filmy oscarowe, czyli te, które albo były nominowane, albo otrzymały Oscara. Kolejny film to jest film Na fali, tak to nazwaliśmy. I trzecia kategoria filmów to są filmy drogi, które gdzieś tam podpowiadają, wskazują. Bohaterowie muszą się mierzyć z własnymi trudnymi wyborami własnej ścieżki życiowej. To brzmi oczywiście górnolotnie, natomiast oczywiście to są też projekcje, które znamy. Możemy się przy nich pośmiać i wspólnie ze znajomymi lub też z całą rodziną obejrzeć.
0: Zdradzę, będzie Gladiator, będzie Mamma Mia, będą trole. Wakacyjne kino. Opowiadała o nim Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej, a rozmawiał z nią Dawid Siwek.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Fragment z Wilhelma Tella, Rossiniego. To puenta muzyczna śniadania mistrzów poniedziałkowego. Słyszymy się jutro przed 7:00. W dobrych rękach was zostawiam. Jadwiga Polus przejmuje stery, przychodzi z plecakiem, z niespodzianką, z zagadką dla was. A muzycznie też będzie pysznie. O 10:00 fakt.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic, jest godzina 10:00. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
12: Kijów rusza dziś z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych. Przez 2 lata otwarcie tego klastra było blokowane przez Węgry pod rządami Viktora Orbana, które twierdziły, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Jakie ma znaczenie ten dział rokowań?
13: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
12: Informuje brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Uwaga klienci Velobanku, nie działa strona banku i tym samym część pozostałych usług. Usterka trwa od kilku godzin, bank nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze czasu zajmie jej usuwanie. Velobank tłumaczy to skutkami weekendowego łączenia ich systemu z systemem przejmowanego Citibanku Handlowego.
14: Poznaj fakty.
12: Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie. Warszawski parkiet otworzył się dziś na dużym plusie, cała giełda rośnie, indeks WIG na otwarciu w górę o ponad 2%, a WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane, one były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne, wzrastają też notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć, trzyma poziom około $80 za baryłkę. Niespełna 2 tygodnie zostały do początku wakacji. W nowym tygodniu w wielu szkołach wystawiane będą końcowe oceny przed częścią uczniów jeszcze ostatnie dni wytężonej pracy.
15: Ja mam ciągle testy. Nauka.
16: Czekacie mocno na to, co będzie za 2 tygodnie?
15: Tak.
14: Wiem, że na pewno 22 tam czerwca do kina jedziemy z klasą.
15: A oceny już macie wystawione?
14: Jeszcze nie.
15: Jak już przyjdzie 27 czerwca, jak już zaczną się wakacje, to co zrobicie?
14: Zacznę skakać po kanapie.
15: Z radości?
14: Tak. A ja planuję od razu już się spakować na obóz. Potem jeszcze bardziej cieszę się na to, że tam jadę z koleżanką do dziadków.
15: Jak już zaczną się wakacje, to co pomyślicie sobie wtedy?
14: Hurra!
12: Usłyszał od uczniów warszawskiej szkoły podstawowej nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe rozpogodzenia na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym wschodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Niemal 4 minuty po godzinie 10, a właściwie 5 po godzinie 10. Teraz muzyka nieznanego kompozytora, utwór Spanish Romance, Je Interdis, i to jest wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej. Potem Bill Conti i Rocky, i to będzie ta pożądana dawka energii w poniedziałek o godzinie 10 z minutami. Rozpoczynamy nasz magazyn przedpołudniowy. Jadwiga Polus, dzień dobry.

0: Bill Conti i muzyka do filmu Rocky. Z tym plecakiem możecie podążać filmowym tropem produkcji najsłynniejszych, które zapisały się w historii europejskiego i nie tylko europejskiego kina, bo do każdego plecaka w barwach RMF Classic dołączamy właśnie taką publikację, która inspiruje do filmowych podróży. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy z konkursem.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Zadanie główne w naszym konkursie polega na odgadnięciu destynacji, dokąd dziś zmierzamy z plecakiem pełnym pomysłów. Będę do niego raz po raz wkładać poszczególne przedmioty, które mają wam podpowiedzieć i naprowadzić na właściwy trop. Odpowiedzi nadsyłacie poprzez stronę rmfclassic.pl. A teraz zaśpiewa Joe Dassin, to utwór Si tu n'existais pas.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Przeszła, teraźniejsza i przyszła. Książki o Palestynie.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: A fakty kulturalne w poniedziałek 15 czerwca rozpoczynamy od rekomendacji koncertowych. Właśnie dziś rozpoczyna się 9. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku, koncerty mistrzów w podwarszawskiej Kobyłce. Ten festiwal słynie z znakomitej atmosfery, wspaniałych wykonań, wybitnych artystów. Występują bowiem na nim zdobywcy prestiżowych nagród fonograficznych, takich jak Grammy, Midem, Diapazon d'Or czy Fryderyki oraz laureaci najważniejszych konkursów świata, w tym Chopinowskiego. W programie koncerty muzyki od baroku po flamenco. Wstęp na wszystkie koncerty jest niebiletowany. Początek już dziś. Festiwal potrwa do 18 czerwca. W przyszłym tygodniu w Bielsko-Białej odbędzie się pierwsza edycja Prizner Scoring Competition. W czasie 2 dni przesłuchań z udziałem publiczności o nagrodę główną powalczy 10 finalistów, a ich suity inspirowane obrazem Petera Bruegla, Wieża Babel, oceni międzynarodowe jury, w składzie którego zasiedli m.in. Lisa Gerrard i oscarowy reżyser Fernando Trueba. Na zwycięzcę czeka nie tylko nagroda finansowa, ale także wykonanie jego dzieła z orkiestrą w czasie gali finałowej, którą zwieńczy koncert muzyki filmowej Zbigniewa Preissnera zatytułowany My Life. Gala finałowa w sobotę 27 czerwca w Bielsko-Białej. W Muzeum Pałacu Herbstwa w Łodzi odbędzie się otwarcie nowej wystawy fotografii miejskiego krajobrazu pod tytułem Szkoła spojrzenia – miasto. Na tej wystawie znajdą się prace m.in. Brunona Schulza czy Romana Opałki, wernisaż 18 czerwca.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bryan Adams z projektem Bare Bones. Po raz pierwszy w Polsce. Po występach w największych halach czas na kameralne koncerty. Już 20 czerwca w Ice Kraków i 21 czerwca w Nospr w Katowicach. Przed Wami legenda muzyki w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Bilety w sprzedaży na eventim.pl.
6: Po reklamie.

Tu RMF Classic, już za chwilę muzyka Johna Williamsa do filmu Gwiezdne Wojny Skywalker, Odrodzenie. A teraz nowość z naszego repertuaru, Taylor Swift i piosenka I Knew It, I Knew You, która towarzyszy kinowej premierze kolejnej części Toy Story.

0: To była muzyka Johna Williamsa, Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. Słuchacie RMF Classic. Czas na pierwszą podpowiedź w naszym radiowym konkursie.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A dziś z naszym plecakiem wędrujemy daleko poza kontynent europejski. W pierwszym rzucie do plecaka wkładam kapelusz z szerokim rondem, bo słońce potrafi być w tym kraju naprawdę bezlitosne. Wkładam również do plecaka fletnie pana, instrument, którego dźwięk niesie się po tamtych lokalnych górach od setek lat. Dokładam również bilet kolejowy, nie byle jaki, bo prowadzi do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, które ukryte jest wysoko wśród chmur. To kraj, w którym dawne cywilizacje zostawiły po sobie kamienne miasta i tajemnice, na których do dziś nie udało się do końca wyjaśnić. A jeśli słuchacze RMF Classic kojarzą muzykę inspirowaną andyjskimi melodiami, pełną wiatru, przestrzeni i górskich pejzaży, no to jesteście już bardzo blisko destynacji naszej dzisiejszej zagadki. Dokąd wybieramy się z naszym plecakiem pełnym pomysłów? Na to pytanie odpowiadacie poprzez konkursową podstronę na rmfclassic.pl. Teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zabrzmi fragment 11. sonaty fortepianowej A-dur. Gra Christian Zacharias.

0: nagranie pochodzi z albumu Max Richter Vivaldi Recomposed, fragment wiosny z koncertu Cztery pory roku. Na skrzypcach grał Daniel Hope. Dochodzi godzina 11, czas na najnowsze fakty. To już za moment. Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
10: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic. Najważniejsze fakty. Już teraz jest godzina 11. Grzegorz Jasiński.
13: Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci, ocenia Instytut Pamięci Narodowej efekt prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej. Dziś prace ponownie ruszyły. Do tej pory przebadano kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez trumien, a szczątki noszą ślady nadpaleń i urazów. Na ten moment nie znaleziono elementów ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja mogiły, sposób ułożenia szczątków oraz ślady nadpalenia wskazują, że jest to mogiła ofiar zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14. Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
14: Oparte na faktach.
13: Uwaga kierowcy, utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A1. Między Gliwicami a Knurowem zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy z Czechami. Wielka Brytania wprowadzi zakaz używania mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Taką zapowiedź złożył właśnie premier Keir Starmer. Objęte zostaną nim takie serwisy jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook.
15: Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział Keir Starmer, dodając, że nie jest to decyzja, którą podjął lekkomyślnie. Publiczne konsultacje wykazały, że aż 85% rodziców uważa, iż korzyści wynikające z wprowadzenia takiego zakazu przeważają jego negatywne konsekwencje. Nie zamierzam iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, zaznaczył Kiestamy, przywołując swoje doświadczenia jako rodzica. Nowe prawo powinno przejść proces legislacyjny do świąt Bożego Narodzenia i wejść w życie na wiosnę przyszłego roku.
13: Zapowiada z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Dziś wieczorem w stołecznej kinotece polska premiera Ojczyzny, nagrodzonego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego. Gośćmi specjalnymi będą grający główne role niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler. On gra pisarza Tomasza Manna, a ona jego córkę. Pojawią się też m.in. autor zdjęć Łukasz Żal oraz Ewa Puszczyńska. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała producentkę, dlaczego ten film zmieniał tytuł od 1949 przez niemieckie Vaterland po polski tytuł Ojczyzna, która dla każdego może oznaczać co innego.
6: Taką najbardziej doskonałą odpowiedź na to pytanie da sam film. I tak jak pani powiedziała, że dla każdego to słowo ma inną pojemność, dla każdego to słowo ma inne znaczenie. I po prostu mam nadzieję, że każdy z państwa będzie takie emocje miał.
13: Film wejdzie do polskich kin w najbliższy piątek. Na koniec faktów filmowa mapa Polski w RMF Classic. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. To właśnie tam powstawały sceny z kultowych filmów, popularnych seriali i produkcji, które do dziś budzą emocje widzów. RMF Classic w te wakacje rusza w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic i odkryć te miejsca na nowo. Jeśli w waszej okolicy kręcono znany film lub serial, to możecie zgłosić swoją miejscowość na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji RMF Classic wybierze najciekawsze miejsca i odwiedzi je z mobilnym studiem radiowym w te wakacje. Zapraszamy na filmową mapę Polski w RMF Classic.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dziś w wielu regionach zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na południu Polski rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, miejscami burze. To prognoza dla wielu regionów dziś, głównie dla północnego wschodu Polski. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 18 stopni w centrum, do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
17: Witam, mówi Aga Zarian.
18: Hi, this is Cher.
17: Nazywam się Madla Rodowicz.
19: Hi, this is Katie Melua.
17: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Thomasa Newmana do filmu Ratując Pana Banksa. Słuchacie RMF Classic, magazyn przedpołudniowy i wciąż znakomite tematy muzyki filmowej. Niebawem nowość z naszego repertuaru, potem tematy Ennio Morricone. A teraz doniesienia z Hollywood. Otóż zakończyły się główne zdjęcia do filmu White Lies, Białe Kłamstwa. Pierwszy od niemal dekady pełnometrażowy film fabularny Oliviera Stone'a. No i wiadomo już, że do obsady dołączą m.in. Michael Douglas, William Dafoe, Ellen Barkin czy Homer Gere. To film, jak opowiadał na łamach Variety Stone, który będzie pogłębiał tematykę rodziny, straty i bólu. Będzie pokazywać, jak miłość może zmieniać swój kształt na przestrzeni życia, a wśród bohaterów głównych dzieci rozwodników, które powielają błędy rodziców i we własnych małżeństwach i w relacjach ze swoimi dziećmi. Będziemy wyczekiwać jeszcze daty premiery White Lies, Białe Kłamstwa Oliviera Stone'a w przygotowaniu. Teraz nowość z naszego repertuaru, Daniel Pemberton i Brian May i temat z filmu Władca Wszechświata. Nowość.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jak bić, gdy pojawią się lęki lub depresja?
2: I gdzie szukać szczęścia?
0: Sprawdzam to w moim nowym cyklu Dialog Emocjonalny, w którym goszczę psychologów, psychoterapeutów, lekarzy czy naukowców, autorów bestsellerowych książek popularno-naukowych i rozwojowych.
2: Katarzyna Chnat i Dialog Emocjonalny. Już dziś o 19.50 w programie Muzyka i Medycyna w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: Tomaso Albinoni, fragment jego trzeciego koncertu Opus 9 na dwa oboje, wykonanie Morrisa Burga i Hańca Hollingera z zespołem i Imuzici. Słuchajcie RMF Classic, minęła 11.30.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No to czas, by dołożyć do naszego symbolicznego plecaka kolejne przedmioty, które będą Was naprowadzać na właściwy trop dzisiejszej destynacji. Dorzucam aparat fotograficzny, termos z herbatą z liści pewnej znanej w tym kraju rośliny, która pomaga radzić sobie z górską wysokością. To kraj, gdzie pustynia spotyka się z oceanem, a najwyższe szczyty gór sąsiadują z amazońską dżunglą. Kraj kontrastów, który zachwyca i podróżników, i archeologów, i filmowców. A skoro o filmach mowa, niezwykłe krajobrazy tego regionu wielokrotnie inspirowały twórców dokumentów przygodowych i podróżniczych. Trudno się dziwić, bo jednego dnia przecież można tam spacerować po kolonialnym mieście, a drugiego znaleźć się pośród ruin dawnego imperium. Bardzo ciekawa destynacja pod każdym względem. Jeśli wiecie, dokąd prowadzi dzisiejsza podróż z naszym plecakiem na to gorąco zapraszam do zabawy. Odpowiadacie poprzez konkursową podstronę na rmfclassic.pl. A już teraz Top Gun Maverick.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Był to utwór Matiasa Gorgamona, zabrzmiał fragment koncertu wiolonczelowego G-moll. Grał Jian Wang na wiolonczeli, a towarzyszyła mu kamerata z Salzburga. Słuchajcie, RMF Classic, teraz piosenka, którą zaśpiewa artysta światowej sławy, no i tak się świetnie składa, że już niebawem pojawi się na koncertach w Polsce i ta piosenka przypomni wam te ważne daty w kalendarzu koncertowym. Bare Bones akustycznie, trasa pod tym tytułem, to zwiastun oczywiście obecności Briana Adamsa, który pojawi się 20 czerwca w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE, dzień później w Katowicach w Nosprze, ale jeszcze w tym roku powróci w grudniu na wielką arenę w Gliwicach. Niech popłynie jedna z jego filmowych piosenek. Brian Adams.

0: Muzyka Christopha Becka do drugiej części filmu animowanego Kraina Lodu. Słuchajcie RMF Classic, dochodzi 12:00, wkrótce najważniejsze fakty. Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Słuchajcie, RMF Classic, jest punktualnie godzina 12:00. Najnowsze fakty. Grzegorz Jasiński.
11: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że w najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowania w sprawie ENA, które trwa od lutego.
12: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem, prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej, ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy o ENA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA...
13: My się staramy ustalić, na jakiej podstawie wjechał do Stanów.
12: Adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Sąd raczej nie będzie miał wyboru. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ENA będzie podlegało umorzeniu albo oddaleniu.
11: Informuje nasz reporter Tomasz Skory. Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Co podrożało najbardziej?
14: Tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa licząc rok do roku o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku mamy wzrost o 0,5%. Statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o kilkanaście procent.
11: Podsumowuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
15: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom.
2: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
15: Dziękował prezes Piesiewicz, Władimir Siemiruny i Paweł Wąsek, ich trenerzy. W tej wyliczance brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. No zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto.
11: Relacjonował dziennikarz RMF FM Patryk Serwański. Wraca moda na storczyki. Jeśli będziemy o nie odpowiednio dbać, mogą kwitnąć nawet przez 6 miesięcy w roku, mówi Honorata Wojciechowska, która prowadzi w Szczecinie sklep z egzotycznymi roślinami.
16: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone. Później, po przekwitnięciu, należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. Dużo osób się pozbywa tych storczyków, no a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć i to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
11: Więcej o tych niezwykłych roślinach będziemy jeszcze mówić w faktach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dziś zachmurzenia duże z przejaśnieniami, po południu możliwe rozpogodzenia w rejonach południowych. Wydano alerty pierwszego stopnia przed silnymi burzami dla pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, dla części zachodniopomorskiego, północnych powiatów wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
19: Hi, this is Pia Mavini.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Mówi Leszek Możdżer.
22: Tu Wodek Pawlik.
23: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
18: RMF Classic.

muzyka Benjamina Wolfisha, temat Call Me do filmu zatytułowanego Flash. Tu RMF Classic, magazyn z konkursem, rzecz jasna. Jeszcze dziś przed godziną 12 ostatnia podpowiedź. W drodze z plecakiem pełnym pomysłów. W tej godzinie także nieco więcej na temat filmowej mapy polskiej RMF Classic. Właśnie dziś rusza nasza przedwakacyjna akcja specjalna. A już teraz sięgam po piosenkę, która mam nadzieję przyniesie uśmiech na waszych twarzach. Pochodzi z filmu Syreny. Cher.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Działu. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
5: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
6: Reklama.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Living.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po reklamie.

RMF Classic. Przed Wami muzyka Franca Fonsupe, to uwertura do operetki Lekka Kawaleria. Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej prowadzi Janosz Sándor.

0: muzyka Franca Fosipe, to był fragment operetki Lekka Kawaleria. Uwerturę zagrała Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, poprowadził Janusz Sándor. 12:30 na zegarach.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
1: Polska skrywa naprawdę setki takich miejsc, które zapisały się w historii kina, ale także telewizji. To w nich powstawały sceny kultowych filmów, ale także popularnych seriali czy produkcji, które do dziś budzą wiele pozytywnych wspomnień i emocji kolejnych pokoleń widzów. No i chcemy te miejsca odkryć na nowo, zobaczyć, co się zmieniło od tamtego czasu, kiedy zjechała ekipa filmowa i zaczęła kręcić film. Ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzimy miejscowości, które stały się planem filmowym. Poznamy historię tych miejsc, sprawdzimy, jak wspominają je mieszkańcy. Jeśli w Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, zgłoś się do nas. Chcemy dołączyć do lokalnej społeczności. Wspólnie powspominać obecność ekipy filmowej, aktorów i tę niezwykłą atmosferę planu filmowego. Spośród nadesłanych propozycji takich miejsc wybierzemy najciekawsze i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. Pomóżcie nam stworzyć taką niezwykłą filmową mapę Polski. Zapraszamy na nasze strony rmfclassic.pl. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami RMF Classic. Zapraszam do zabawy. Wszystkie szczegóły na naszej stronie pod hasłem Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. A już teraz niech popłynie muzyka z Wabanku Henryka Kuźniaka.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Leciak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: No i mam dla was kolejną podpowiedź w dzisiejszym konkursie, zanim Kirby zaśpiewa piosenkę Saving Grace. Tropicie destynację, do której zmierzam dziś z plecakiem RMF Classic. No i pojawiają się kolejne przedmioty, które wsadzam do środka. Kolorowy wełniany sweter, notes do zapisywania legend i niewielka figurka lamy. To trop nieprzypadkowy, bo w kraju, o którym dziś mowa, zwierzęta te od wieków pomagają mieszkańcom przemierzać górskie szlaki, a legend jest w tym kraju tyle, że wystarczyłoby na całą bibliotekę. Muzycznie to także fascynujące miejsce i fascynujący kraj. Tradycyjne melodie podbiły świat, a ich charakterystyczne brzmienie można usłyszeć również w wielu ścieżkach dźwiękowych do filmów, a także podróżniczych programów. Góry, tajemnicze, kamienne miasta, lamy i muzyka, która unosi się nad chmurami. Jaka jest dzisiejsza odpowiedź w konkursie Plecak Pełen Pomysłów? Jeśli ją znacie, warto odwiedzić naszą podstronę konkursu Plecak Pełen Pomysłów. Finał około 13:30. No a już teraz zapowiedziany utwór, który zaśpiewa Kirby. To jest piosenka Saving Grace do filmu Spy.

0: Reklama.
1: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Słuchajcie RMF Classic, punktualnie godzina 13, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
6: Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Poznaliśmy nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa. Zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,97 zł. Z kolei litr oleju napędowego 6,37, ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę. Po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. To oznacza, że od jutra trzeba doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa potępili dziś Rosję za nocny atak na Ukrainę, w tym zbombardowanie wpisanej na listę UNESCO ławy Peczerskiej w Kijowie. Costa ocenił na platformie X, że zmasowane bombardowania i ataki ze strony Rosji, które miały miejsce w nocy i które były wymierzone w ludność cywilną oraz ławrę peczerską, są kolejnym przypomnieniem, że Moskwa nadal eskaluje konflikt i wcale nie jest gotowa, by zaangażować się na poważnie w negocjacje pokojowe. Czas jednak nie działa na korzyść Rosji, ostrzegł Costa. W podobnym tonie napisała na X szefowa Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że nocny atak na Ukrainę pokazał tylko po raz kolejny, że Rosję interesuje wyłącznie przemoc, zniszczenie. Liban nie został poinformowany o warunkach zawartego we wstępnym porozumieniu pokojowym między USA a Iranem, podała dziś agencja AFP za źródłem we władzach libańskich. Umowa przewiduje zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie na wszystkich frontach, w tym między libańskim Hezbollahem a Izraelem. Przewodniczący libańskiego parlamentu Nabih Berri wyraził uznanie dla Iranu i Stanów Zjednoczonych za włączenie do porozumienia istotnej i wiążącej klauzuli przewidującej zaprzestanie izraelskiej agresji wobec całego Libanu. Jak przypomniał libański portal Naharnet, Berri jest sojusznikiem Hezbollahu i pośrednikiem między tą grupą a USA.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
6: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, mówi RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swej pracy odkryła już w Andach ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków storczyków. Jak podkreśla, te na naszych parapetach są jeszcze inne.
7: Były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Nawet w sklepach mamy coś takiego, co się nazywa Cambria. Coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
6: Całą rozmowę z profesor Martą Kolanowską o storczykach w ich naturalnym środowisku mamy na rmf24.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: Wciąż obowiązują alerty pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, części zachodniopomorskiego, a także części wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Najbardziej niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach popołudniowych. Intensywne opady deszczu w niektórych miejscach również może pojawić się grad.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
4: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
9: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
10: Zbyszek Zamachowski.
11: Marian Opania.
12: Janusz Gajos.
13: Michał Żubrowski.
14: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham. Jan Peszek.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Do brzmienia drugiej części Westworld muzykę skomponował Ramin Djawadi, a wcześniej Francis Lai, słynna melodia do filmu Love Story. Słuchajcie RMF Classic jeszcze w tej godzinie, około 13.30, zapraszam na finał dzisiejszej zagadki. Plecak pełen pomysłów, poznamy laureata i miejsce docelowe, do którego podążamy z naszym plecakiem w barwach RMF Classic. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej, która będzie Wam towarzyszyć, pojawi się słynna melodia do Mission Impossible Lalo Schifrina, a już teraz utwór z kręgu nowości na naszej antenie to muzyka Bretona Viviana do serialu Madison, temat tytułowy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Przeszła, teraźniejsza i przyszła. Książki o Palestynie.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Po reklamie.

Tu RMF Classic, wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej muzyka Gustavo Santaolalla i do filmu Dzienniki motocyklowe. Pojawi się również piosenka Phila Collinsa, przy fortepianie usiądzie Bruce Liu, a teraz muzyka Marc-Antoine Charpentier. To preludium z Te Deum, zespół Les Airs Florissants, prowadzi William Christie.

0: oklaski, których końca nie słychać, to wielka nagroda dla Bruce'a Liu, który zagrał fragment wariacji La Cidera Lamano, muzyka Fryderyka Chopina. Jest 13:30, ja zapraszam Was na finał dzisiejszego konkursu Plecak Pełen Pomysłów. Już za momencik dowiecie się, dokąd podążaliśmy z Plecakiem Pełnym Pomysłów. No i jeszcze tylko przypomnę, że dziś zwycięzcą został pan Artur.
1: Plecak Pełen Pomysłów.

0: razem się wybierzemy.
1: No, wydaje mi się, że chodzi o Peru.
2: Tak, to jest dobra odpowiedź. Panie Arturze, co też wydarzyło się w czasie pana podróży? Gdzie pan dotarł i jakimi środkami? No to bardzo ciekawa opowieść.
1: W tym roku zaliczyłem dwie takie duże podróże. Pierwsza to była Patagonia, Chile i Argentyna. Kamperem wypożyczonym tam na miejscu. Zrobiliśmy z małżonką prawie 5000 kilometrów, zaczynając od Punta Arenas, El Calafate, El Chalten, Punta Arenas wcześniej jeszcze i dojechaliśmy aż do Santiago, do stolicy Chile. Tam oddawaliśmy kampera. To była jedna z takich podróży. Druga, gdzie już małżonka ze mną nie uczestniczyła, ponieważ powiedziała, że nie będzie siedziała na skuterze przez ponad miesiąc. To była podróż przez cały Wietnam. Już któraś moja podróż do Wietnamu, natomiast teraz zdecydowałem się na przejechanie Wietnamu skuterem. I zrobiliśmy z moim przyjacielem, który tam mieszka, ma biuro podróży, zrobiliśmy ponad 4000 kilometrów. Zaczynając od Ho Chi Minh, od Saigonu, przejeżdżając przez cały centralny Wietnam, kończąc w Hanoi, a następnie przejechaliśmy jeszcze do Hadjian, takiej miejscowości, i zrobiliśmy The Hadjian Loop. To jest taka pętla, ja się śmieję, że mamy taką pętlę bieszczadzką u nas, a tam jest taka pętla w Wietnamie, którą właśnie skuterami zrobiliśmy i to jest bardzo popularne. Powiem szczerze, że w Wietnamie byłem kilka razy, tej pętli nie zrobiłem nigdy, a i wydaje mi się, że to jednak jest rzecz, którą jak ktoś jedzie do Wietnamu i nie zrobi tego Hadjian Loop, to trochę traci.
2: Panie Arturze, a czy proszę powiedzieć, czy drogi na to pozwalają? Jak to tam jest w tych rejonach górskich, jak to się odbywa?
1: No jest, powiem szczerze, że trzeba mieć doświadczenie jednak. Ja jeżdżę dosyć dużo motocyklem po Warszawie, więc jestem na to przygotowany. Natomiast w Wietnamie jest taka zasada, że pierwszeństwo mają autokary. I które jeżdżą tam z nadmierną prędkością, wyprzedzają na trzeciego. Potem są ciężarówki, na samym końcu są skutery. Jest taka sytuacja na przykład, że jedzie pani drogą, z naprzeciwka jedzie ciężarówka i druga wyprzedza tę ciężarówkę, widzi, że pani jedzie na skuterze, to pani obowiązkiem, zdrowy rozsądek nakazuje, żeby zjechać na bok i po prostu puścić tę ciężarówkę, która wyprzedza pod prąd praktycznie. Mm-hmm. Także. No jedynym oczywiście dużym problemem w Wietnamie, no to jest olbrzymia ilość skuterów. Natomiast jazda, powiem szczerze, ja może to dziwnie zabrzmi, ale czuję się tam bezpieczniej na drodze niż w Polsce, jeżdżąc jednośladem. Także.
2: No, to bardzo ciekawe doświadczenia, panie Arturze. Miło słuchać, miło posłuchać. Może zainspirowaliśmy słuchaczy, którzy szukają pomysłów na wakacje. No, wydaje mi się to trochę szalone, ale nie niemożliwe. Myślę, że do wykonania, prawda?
1: Serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś z państwa kiedykolwiek o tym myśli. No, w ogóle odwiedzenie Wietnamu jest dla mnie taki trochę must have. Co prawda coraz więcej turystów już tam się pojawia, ale zrobienie tego przejechania Wietnamu skuterem bardzo gorąco polecam. Nie należy się tego za bardzo bać.
2: Bardzo dziękuję, panie Arturze, za te osobiste opowieści. Nagrodę wysyłamy wkrótce pocztą. Mam nadzieję, że będzie przydatna.
1: Na pewno skorzystam. Kolejna wyprawa to jest Jawa i Sumatra, więc jeżeli tylko ten plecak do mnie dotrze, to zrobię zdjęcia z nim i wyślę wam do radia.
2: Wspaniale, będziemy się cieszyć i wspominać będę tę rozmowę. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenie mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Muzyka Johanna Sebastiana Bacha, fragment koncertu skrzypcowego E-dur, Gidon Kremer i Orkiestra Academy of St. Martin in the Fields, którą poprowadził od skrzypiec. Słuchacie RMF Classic, magazyn z konkursem, plecak pełen pomysłów dobiegł końca. W finale spotkaliśmy pana Artura, a wspólnie podążaliśmy do Peru. Wszystkim, którzy poprawnie odpowiedzieli, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w konkursie. Kolejna szansa już jutro. Po 14 na naszych falach magazyn dedykowany fanom literatury, więc jeśli szukacie inspiracji książkowych, warto zostać z RMF Classic. Ode mnie muzyka Johna Barrego do filmu Żyje się tylko dwa razy. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Piosenka Katie Melua zatytułowana The Walls of the World. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 14, już za moment najważniejsze fakty. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Bryan Adams z projektem Bare Bones. Po raz pierwszy w Polsce. Po występach w największych halach czas na kameralne koncerty. Już 20 czerwca w Ice Kraków i 21 czerwca w Nospr w Katowicach. Przed Wami legenda muzyki w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Bilety w sprzedaży na eventim.pl.
0: Po reklamie. Jest 14, czas na fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
11: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
10: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary, potwierdza prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: Nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
10: Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Po ogłoszeniu porozumienia Iran-USA, kraje E4, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy oświadczyły, że gotowe są znieść sankcje wobec Iranu, jeśli podejmie on kroki ograniczające jego program nuklearny. Proponują też, cytat, czysto defensywną, niezależną misję, która miałaby rozminować cieśninę i zachęcić statki handlowe do powrotu na tę trasę. Poinformowali o tym we wspólnym oświadczeniu kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premierka Włoch Giorgia Meloni. Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentując ten sondaż, twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu,
13: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz i jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
10: Mówi naszemu reporterowi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzajewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący w rozmowach z Jakubem Rybskim twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
14: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
10: Przekonuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
15: Fakty na sportowo.
10: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na Mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. I to będzie pojedynek, po którym kibice mogą oczekiwać sporej liczby bramek, podpowiada Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
16: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
10: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18:00. O 15:00 będą u nas kolejne fakty. Do usłyszenia. Teraz jeszcze pogoda od Kasi. Poprosimy.
17: Tak jest, oczywiście jestem gotowa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: Pogoda nadal kapryśna, zachmurzenie dziś duże z przejaśnieniami i z rozpogodzeniami na południu kraju, ale na północnym wschodzie i w centrum przelotny deszcz, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 18 w centrum do 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz silniejszy, głównie zachodni i południowo-zachodni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: RMF Classic. Wśród gwiazd.
20: Hi, my name is Luca.
21: My name is Stepan.
20: And we are two cellos.
22: Hi, this is Max Richter.
23: It's your friend Lang Lang.
24: Jakub Józef Orliński.
25: Aleksander Dębicz.
26: Pozdrawiamy słuchaczy
27: RMF Classic.

0: Sting i The Living Sea w RMF Classic jest 11 minut po godzinie 14. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam teraz na magazyn literacki.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Dwie ciekawe książki wpadły mi ostatnio w ręce. Poruszająca powieść Barbary Wysoczańskiej, rozgrywająca się w cieniu II wojny światowej, i ciekawa książka Tomasza Maruszewskiego o samotności, sile traumy i wyobraźni. Ta pierwsza, zatytułowana Ciężar winy pani Barbary, porusza temat właśnie winy i odpowiedzialności, ale stawia też pytania. Gdzie jest granica między winą a niewinnością oraz między świadomym działaniem a ideologiczną fiksacją? To właśnie książka, która opowiada historię pewnego polskiego jeńca i córki niemieckiego oficera Gestapo. O tym więcej opowiemy w tej godzinie programu. Natomiast druga zatytułowana jest Szeleścidło. Jest to historia, która łączy opowieść małego chłopca marzącego o podróżach międzygwiezdnych z historią dorosłego mężczyzny, malarza, który zmaga się z bolesną przeszłością, a ich wspólnym mianownikiem jest postać trzeciego. O tej książce porozmawiam z jej autorem po godzinie 17. Zapraszam też do dzielenia się waszymi odkryciami. Jeżeli ostatnio przeczytaliście coś ciekawego, to dajcie znać i napiszcie o tym w formularzu Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic. Znajdziecie go na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejnego klubowicza bądź klubowiczkę poznamy i obdarujemy książkami o 15.30. Taki jest plan, zatem startujemy. Serdecznie zapraszam. A muzycznie u nas za chwilę fragment z soundtracku z filmu Amelia, a teraz Olivia Dean z piosenką ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomplikowane operacje. Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię. Jest program Muzyka i Medycyna,
2: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna. Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
2: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.

25 minut po godzinie 14, słuchacie RMF Classic. Niebawem u nas muzyka Bartosza Hajdyckiego z serialu Czas Honoru, a wcześniej fragment koncertu Adur Antonio Vivaldiego, Kukułka w wykonaniu Akademii Muzyki Dawnej, którą poprowadzi Christopher Hogg.

0: słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
1: Z nami dzisiaj Barbara Wysoczańska, która w swoich książkach mistrzowsko splata wielkie wydarzenia historyczne z emocjami swoich bohaterów. I tak też jest w książce zatytułowanej Ciężar winy. To przejmująca opowieść o uczuciu, które rodzi się po dwóch stronach wojennej barykady między polskim jeńcem a córką niemieckiego oficera gestapo. W świecie, gdzie zemsta wydaje się obowiązkiem, a miłość zdradą. Pani Barbaro, czy ta książka była dla pani wyzwaniem?
2: Powiem szczerze, że to chyba była jedna z najtrudniejszych książek, jakie do tej pory pisałam, właśnie ze względu na to, że musiałam czuć się w postać Niemki, ale ja może od samego początku powiem, dlaczego postanowiłam tą książkę napisać. Ja oczywiście mieszkam w Zielonej Górze, pochodzę z Nowej Soli, w województwie lubuskim. To są tak zwane ziemie odzyskane, czyli tereny, które zaraz po II wojnie światowej zostały odebrane Niemcom i przekazane Polsce. I my oczywiście, my mieszkańcy ziem odzyskanych, między innymi Nowej Soli, Zielonej Góry, mamy świadomość tego, że ogromna część tego, czym my funkcjonujemy na co dzień, to jest coś, co wcześniej stworzyli, zbudowali Niemcy. My to oczywiście wiemy, dla nas to jest normalne, naturalne. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, traktujemy to jak nasze, bo to jest nasze. Od ponad 80 lat mieszkamy w tych miastach, zasiedlamy je, tworzymy własną kulturę, własne społeczeństwo i jest nam tutaj po prostu dobrze. Natomiast ja, kochając historię, interesując się historią, będąc historykiem z wykształcenia, oczywiście nie mogę nie myśleć o tym, że te ponad 80 lat temu i jeszcze jak się cofamy bardziej wstecz, no to miejsce, w którym ja teraz mieszkam, żyję, należało do Niemców. I oczywiście wiemy również, kto wywołał II wojnę światową, to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast ten okres przejściowy, ten końcowy, 44-45 rok, kiedy wiadomo było, że Niemcy już kapitulują i że będzie się działo dużo różnych rzeczy. Ja oczywiście tam dokładnie napisałam w tej książce, jak to wszystko się dzieje i co się działo z ludnością. Ja próbowałam tak naprawdę wyjść z myśli, że jestem Polką i że oczywiście bardzo mnie boli to wszystko, co robili Niemcy, co się działo podczas wojny. Ja to wszystko wiem i oczywiście nikt nie musi mi tego w żaden sposób tłumaczyć ani gdzieś tam wykładać, ale ja chciałam się wczuć w sytuację tamtych ludzi mieszkających w tym niemieckim Grimbergu, który chwilę później już był polską Zieloną Górą. To jak oni odczuwali tamtą historię, bo to jest historia, ja cały czas o tym podkreślam, to nie jest czyjś punkt widzenia, to jest historia, rzeczywistość, która kiedyś naprawdę miała miejsce, która się działa. I to było dla mnie naprawdę trudne, żeby wejść w życie tamtych ludzi, spojrzeć na sytuację ich oczami i spróbować napisać tą książkę z punktu widzenia Niemki.
1: My do tej rozmowy wrócimy za chwilę, a u nas Bartosz Hajdecki i fragment muzyki z serialu Czas Honoru.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trwał Walkirii Ryszarda Wagnera to za nami. My wracamy do rozmowy z Barbarą Wysoczańską, historyczką z pasji i z wykształcenia oraz pisarką, autorką książki zatytułowanej Ciężar winy. Zapraszam na ciąg dalszy rozmowy z autorką książki.
1: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
0: Pani pokazuje swoją bohaterkę Emmę jako kobietę, która ma poczucie winy. Rozumie, kim jest, rozumie, kim jest jej ojciec i ciężko jej z tym. Pytanie, czy takich kobiet było wtedy dużo, czy to były wyjątki?
2: Szczerze powiedziawszy, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo no, biorąc pod uwagę oczywiście kontekst historyczny, ja cały czas to podkreślam, my mamy świadomość tego, co robił naród niemiecki podczas wojny, tak? Więc ja nie wiem, ile było Niemek, które rzeczywiście sprzeciwiały się polityce nazistów. Natomiast ja tutaj też pokazuję, że moja bohaterka, ona żyła w tej rzeczywistości i ona się z tą rzeczywistością godziła. I tak naprawdę interesując się historią właśnie narodu niemieckiego podczas wojny, widać to bardzo wyraźnie, że Niemcy się na to godzili, nawet jeżeli czuli gdzieś jakiś wewnętrzny sprzeciw, nawet jeżeli nie wszystko im się podobało, nie wszystko im odpowiadało, to milczeli. Nie robili absolutnie nic, żeby się sprzeciwić temu, co się działo chociażby podczas wojny, tak? No i ona jest jedną z takich bohaterek, natomiast wewnętrznie czuje, że to nie jest dobre, że cała ta sytuacja, która się dzieje w jej narodzie, prowadzi do czegoś bardzo złego i ona to wie i właśnie najbardziej ten ciężar winy spada na nią w momencie, kiedy tak naprawdę na naród niemiecki spada kara. Oczywiście po tym, już na koniec wojny, kiedy oczywiście dochodzi do przegranej III Rzeszy, kiedy oczywiście są te wszystkie najazdy, naloty aliantów, kiedy już wiadomo, że Niemcy po prostu tą wojnę przegrają. Nie wiem, być może zrobiłam to w taki sposób, że ona miała poczucie winy na samym końcu, bo się bała, bo po prostu wiedziała, że w tej sytuacji już nic nie da się zrobić. A może to poczucie winy zawsze w niej było i właśnie uruchomiło się dopiero w momencie takiego strachu, kiedy to ona już zaczęła walczyć o życie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że na podstawie wspomnień ludzi, którzy tamten czas przeżyli w Zielonej Górze, właśnie na podstawie wspomnień rodzin niemieckich, na podstawie badań historyków, regionalioznawców, wiem, że nie wszyscy rzeczywiście godzili się z polityką Hitlera, ale tych ludzi nie było w Zielonej Górze niestety dużo.
0: No ale oprócz tych wszystkich trudnych wątków historycznych, jest to przede wszystkim książka o miłości.
2: Tak, oczywiście to jest przede wszystkim książka o miłości, o takiej trudnej miłości w bardzo trudnym czasie, ale takiej, która daje nadzieję i która chyba tak naprawdę również ratuje życie, bo tam jest kilkakrotnie to podkreślone. Ja uważam, że ta miłość jest nam w życiu niezbędna w każdej sytuacji i to nie musi być ekstremalna sytuacja, jaką jest wojna. Ona jest nam po prostu potrzebna na co dzień do takiego normalnego, zdrowego funkcjonowania i dlatego piszę o tym w moich książkach.
0: A jeśli Państwo tę historię chcecie przeczytać, to polecam sięgnąć do książki. Kilka egzemplarzy mamy dla Was i chętnie przekażemy w dobre ręce. Proszę do nas pisać w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i proszę uzasadniać swoją prośbę.

0: Krótki motyw z serialu 1670. Na koniec tej godziny programu zbliża się 15. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 15 i jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem czas na fakty RMF Classic.
14: Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego, do którego doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. Jak sąd uzasadnił tę decyzję?
15: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
14: Relacjonował reporter RMF FM Paweł Konieczny. Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, prace terenowe ruszą we wrześniu. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie?
16: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
17: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
16: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2030 drugiego roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
14: Żołnierze sił zbrojnych Litwy, Francji i Polski od jutra do 26 czerwca wezmą udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik 2026 w strategicznie ważnym regionie przesmyku suwalskiego, podała litewska armia. Polskie dowództwo generalne przekazało z kolei, że weźmie w nich udział 6,5 tysiąca naszych żołnierzy. Ćwiczenia odbędą się w Orzeszu, a ich głównym celem będzie doskonalenie współdziałania wojsk sojuszniczych.
6: Najważniejsze są fakty.
14: Niecodzienna akcja w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. Był to prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została 320 metrów pod ziemią, a dzięki dokumentom i mapom udało się ją zlokalizować.
17: To jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane, nikt tam nie wchodził.
18: Każde otwarcie nieczynnego wyrobiska, bez względu na to, czy to jest w czynnej kopalni, czy to jest na trasie turystycznej, musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
19: 3 minuty będziemy kończyć.
20: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
17: Ratownicy rozbili tamy, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
14: Zapewniali Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Teraz pogoda od Kasi, a my w faktach słyszymy się za godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Przelotny deszcz i burze dzisiaj spodziewane niemal w całym kraju z niewielkimi przejaśnieniami, a te burze głównie będą nas męczyć na północy i północnym wschodzie. Na termometrach teraz od 12 do 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 do 18 w centrum i od 17 do 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, w czasie burz okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
22: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
23: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
24: This is Carter Burwell.
25: Hello, this is Tandun.
26: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
22: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Rupert Gregson Williams i jego muzyka z serialu The Crown w RMF Classic. Jest 11 minut po 15, trwa program Od Słowa do Słowa, a ja w międzyczasie zapraszam do zgłaszania swoich propozycji książkowych w klubie pożeraczy książek RMF Classic. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał i odsłona, w której poznamy kolejnego klubowicza bądź klubowiczkę około 15.30, więc zapraszam, warto się jeszcze zgłosić.
1: Klub pożeraczy książek RMF Classic. I ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.
0: Ale mamy też dla was inne propozycje i dzisiaj opowiem o nowej atrakcji, jaką szykujemy dla was na wakacje. To filmowa mapa Polski RMF Classic. No, jak wiecie, nasz kraj skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. I w tych miejscach właśnie powstawały sceny z kultowych filmów, popularnych seriali i produkcji, które do dzisiaj budzą emocje widzów. A my chcemy odkrywać je na nowo, ale razem z wami. Dlatego niebawem wyruszmy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic i odwiedzimy miejscowości, które stały się planem filmowym. Poznamy ich historię i sprawdzimy, jak wspominają je mieszkańcy danych miejsc. Zatem, jeśli w twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu filmowego, jeśli tak jest, to zgłoście swoją miejscowość i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Czekamy na wasze zgłoszenia, które możecie nam wysyłać przez specjalny formularz na stronie rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem radio. Mam nadzieję, że pomożecie nam stworzyć taką filmową mapę Polski. Autorów najciekawszych zgłoszeń dodatkowo nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami. Wszystkie szczegóły tej akcji na naszej stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach serdecznie zapraszam.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Wracamy teraz do muzyki na antenie RMF Classic w magazynie Od Słowa do Słowa, fragment soundtracku z filmu Bandyta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Obiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Przeszła, teraźniejsza i przyszła. Książki o Palestynie.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: To była muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja, która doskonale pasuje do klimatu książki, o której teraz wam opowiem w Klubie Pożeraczy Książek.
1: Klub Pożeraczy Książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: Tak to właśnie wygląda, że zgłaszacie nam swoje odkrycia literackie, książkowe, wysyłacie do nas recenzje przez specjalny formularz na naszej stronie internetowej, a my co tydzień wybieramy jedno takie zgłoszenie, dzwonimy do autora bądź autorki i prosimy o opowiedzenie o tej książce. Nie udało mi się dodzwonić do autorki recenzji, którą dzisiaj wybrałam w finale, ale nic nie szkodzi, zgłoszenie mamy w systemie i ja chętnie je teraz Państwu zaprezentuję i odczytam fragmenty. Otóż jest to książka zatytułowana Manitou, brytyjskiego pisarza Grahama Mastertona i opowiada o zderzeniu dwóch światów, nowoczesnej, racjonalnej cywilizacji Zachodu i starożytnej duchowości rdzennych Amerykanów, która okazuje się równie realna, co przerażająca. Autor pokazuje, że to, co zostało wyparte, wyśmiane lub zapomniane, może powrócić z ogromną siłą, zwłaszcza jeśli było kiedyś fundamentem czyjejś kultury. Książka podkreśla bezradność współczesnego człowieka wobec tego, czego nie rozumie. Lekarze, naukowcy i specjaliści są tu bezsilni, a jedyną drogą ukazuje się wejście w świat duchów, rytuałów i sił, które Zachód zwykle ignoruje. W efekcie Manitou można czytać jako historię o tym, że przeszłość zawsze domaga się uznania, a kultura, którą próbowano wymazać, potrafi przemówić najmocniej wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. No i taka to recenzja spłynęła do nas. Bardzo dziękujemy pani Katarzynie. Ta recenzja, jak wspomniałam, jest już do przeczytania na naszej stronie internetowej w zakładce Klub Pożeraczy Książek RMF Classic. Mam nadzieję, że kogoś to zaintryguje i zachęci do tego, żeby sięgnąć po taką właśnie lekturę. Graham Masterton i Manitou. Dla pani Katarzyny nasz zestaw książek i do tego świeczka i zakładka powędrują oczywiście pocztą, a ja zachęcam państwa do tego, żebyście się zgłaszali i proponowali inne ciekawe książki, z którymi zetknęliście się w ostatnim czasie, które przeczytaliście i które możecie z ręką na sercu nam polecić. Kolejna szansa zaistnienia w Klubie Pożeraczy Książek i dołączenia do tego grona znów za tydzień około 15.30 na naszej antenie. Serdecznie zapraszam, a formularz, w którym możecie pisać o swoich odkryciach książkowych, dostępny i aktywny jest przez cały czas. Serdecznie zapraszam.
1: Klub Pożeraczy Książek RMF Classic. I ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piłkarski mundial bez Polski w Polsce, sportowa rywalizacja strażaków i wasze pluszowe historie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Spotkanie z książkami i muzyką w RMF Classic trwa. U nas niebawem pojawią się panowie z piątki z literatury, a ja zapraszam teraz na spotkanie z muzyką Jana Strausa II nad pięknym, modrym Dunajem. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi Lorin Mazel.

0: Byliśmy nad pięknym, modrym Dunajem, teraz wracamy nad Wisłę do Krakowa na spotkanie z Piątką z Literatury, którą poprowadzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Katarzyno.
2: Cześć Katarzyno. Co ty robisz w sytuacjach kryzysowych, granicznych, strasznych?
0: Trudne pytanie. No to chyba w zależności od ciężaru gatunkowego tego zdarzenia, ale najczęściej rozmawiam z kimś mi bliskim.
1: Nam się wydaje, że najlepszym wyjściem jest, dobra, nie zawsze, ale generalnie rzecz biorąc bardzo często, po prostu przeczytać solidną książkę albo solidne książki na dany temat, żeby zrozumieć.
2: Tak, znaczy prawda jest taka, że my czytamy w każdych sytuacjach, ale w kryzysowych szczególnie.
1: Tak.
2: I dlatego w Piątce z Literatury książki palestyńskie.
1: Dziś będziemy rozmawiać o bardzo trudnym, polaryzującym, dramatycznym temacie związanym z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie już od paru lat. Wydaje nam się, że właśnie lektura porządnych opracowań, porządnych książek, porządnych esejów pozwala przynajmniej zrozumieć, co się dzieje i na tej podstawie budować sobie jakieś opinie. Także zapraszamy. Dzisiaj będzie poważnie. Po 16.
0: Tymczasem spotkanie z muzyką. Za chwilę zaśpiewa Michael Bublé. Teraz Sonia Bielousowa i Gianna Ostinelli i fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej One Piece. Kurs na Grand Line.

0: Michael Bublé, Feeling Good w RMF Classic, a u nas my chyba też się za chwilę poczujemy dobrze, bo będzie pachnieć kwiatami, Kasiu.
1: Tak, w faktach najbliższych o 16:00, między innymi temat storczyków, które cieszą oczy. Też nie wiem, czy one tak pięknie pachną, ale rzeczywiście pięknie wyglądają, to na pewno, a pojawi się fragment rozmowy z osobą, która sama odkryła w tropikach ponad 400 gatunków storczyków.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta więcej o tym opowie. O 16:00 w faktach RMF Classic zapraszamy.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh! Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od mBanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Po reklamie.
0: Jest 16:00, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca tego zabójstwa. Prokuratura Regionalna w Warszawie zdecydowała, że przeprowadzi analizę akt śledztwa Prokuratury Okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gruźb pozbawienia życia. Dlaczego zarządzono tę analizę?

0: i umiarkowany, miejscami głównie w czasie burz, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Jutro nieco więcej przejaśnień.
1: Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl
2: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
3: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
4: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Mówi Tomasz Organek.
7: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: gościem jest Didier Fassin, czyli francuski antropolog.
1: Tak, i antropolog, czym się zajmuje w tej książce? Przede wszystkim
0: ludźmi
1: i mediami. Bo polityka to jedno i rzeczywiście to, co Fassin pisze o politykach izraelskich i europejskich, jest głęboko dojmujące. Natomiast to, co nim sekunduje, to rzeczywiście przekłamane i ordynarnie nas wprowadzające w maliny media.
2: Zmienił się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych. We wpisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności. Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej. Kierowcy w najbliższym czasie muszą jednak spodziewać się podwyżki. Niebawem wygasną przepisy obniżające akcyzę na paliwo. Co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
3: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
2: Informował o tym dziennikarz ekonomiczny RMF FM Igor Skrzypek.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
2: Ruszyła wakacyjna akcja RMF Classic. Powstaje filmowa mapa Polski. Jeśli w waszej okolicy kręcono znany film albo serial, to możecie zgłosić swoją miejscowość na rmfclassic.pl. Tam również szczegóły tej akcji. Spośród nadesłanych propozycji redakcja wybierze najciekawsze miejsca i odwiedzi je z mobilnym studiem w czasie wakacji. W faktach RMF Classic to wszystko. Teraz jeszcze Kasia o pogodzie.
5: A w faktach popołudniowych była z nami cały czas Kasia Sobiechowska-Szuchta. Wielkie dzięki.
2: Do usłyszenia. Tak jest, papa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: W pogodzie na razie bez większych zmian, zachmurzenie wciąż duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze głównie jeszcze na północnym wschodzie. Na termometrach teraz 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, 18-19 na południu i zachodzie. W nocy chmur ma być coraz mniej, jutro kilka stopni cieplej, w ciągu dnia do 22 stopni na zachodzie i więcej pogodnego nieba i słońca, deszczowe chmury już tylko na północy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
4: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
7: Hi, this is Sting.
8: Hi, I'm Ed Sheeran.
9: Hey, this is Justin Hurwitz.
10: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tysiąc lat po ziemi. Muzyki Jamesa Newtona Howarda z tej właśnie produkcji słuchaliśmy, a wcześniej zabrzmiał motyw z filmu Artysta. A o artyście między innymi jest książka, o której teraz trochę opowiemy w RMF Classic. Wracamy do magazynu Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam. Jest 9 minut po 17.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Z nami dziś pan Tomasz Maruszewski, autor książki zatytułowanej Szeleścidło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z zawodu, z tego co czytam, radca prawny, od niedawna również pisarz.
2: Tak, radca prawny od dawna, pisarz od 2019 roku.
0: A teraz mamy trzecią już książkę?
2: Trzecia powieść.
0: Intrygujący tytuł i zupełnie nieoczywista historia o podwójnym życiu głównego bohatera. Czy to od początku tak pan sobie zaplanował tę powieść, taki był na nią pomysł?
2: Jedyne, co chciałem napisać, to fragment dotyczący spaceru po Księżycu. I miał być ładny. Taki miałem nastrój. Dopiero od tego fragmentu powieści zacząłem wyprowadzać całą resztę fabuły.
0: A skąd to zainteresowanie kosmosem?
2: Oj, to od dziecka miałem. To od dziecka patrzyłem gwiazdy i uwielbiałem kosmos i kosmologię. Zawsze mnie to i przerażało jednocześnie i nęciło. I tak mi zostało do dziś.
0: Ma pan w domu jakiś specjalistyczny sprzęt do oglądania nieba?
2: Nie, ale jakby mały ojciec pożyczył od sąsiada teleskop, więc mogłem sobie trochę pooglądać Księżyc.
0: To jest też historia o wyobraźni, która w pana książce staje się takim narzędziem przetrwania. Będąc dzieckiem, myślał pan też w taki sposób?
2: Zaczęło się od tego, że mały chłopiec, wykorzystując wyobraźnię, rozpoczął sobie podróże kosmiczne i mały chłopiec jako osoba bezbronna i bezsilna wobec trudności rzeczywistości, które go otacza, no musi sobie znaleźć jakiś sposób radzenia sobie z otoczeniem, które jest dla niego trudne czy wrogie. A jako, że dziecko nie ma żadnych narzędzi tak naprawdę do tego, żeby się bronić przed światem, poza własną wyobraźnią, to ona właśnie stała się tym kluczem, który pozwolił chłopcu przetrwać.
0: Czy chodziło też panu o to, żebyśmy, czytelnicy, po przeczytaniu tej historii nabrali większej odwagi do spełniania marzeń?
2: Przede wszystkim wydaje mi się, że intencją taką podświadomą, bo tak jak mówiłem, pisałem dość spontanicznie, tej powieści było nawet nie to, żeby mieć więcej odwagi, ale żeby mieć więcej zrozumienia dla ludzi wokoło. Tu problem tej powieści jest dość łatwa ocena bohatera w kontekście jego słabości czy trudności życiowych. I takie ocenianie ludzi wokoło przychodzi nam bardzo łatwo, zwłaszcza w świecie współczesnym, gdzie wszystko dzieje się szybko i dokonujemy ocen po prostu raz, dwa. A tu intencją było raczej to, żeby nakłonić ludzi do pomyślenia o drugim człowieku i próby zrozumienia mechanizmów, które w nim zachodzą, procesów, które są jakby efektem wielu lat różnych zdarzeń i wydarzeń w historii człowieka.
0: I też chodzi o takie zrozumienie osób, które mają inaczej skonstruowaną psychikę niż my, prawda?
2: Dokładnie.
0: Bo pana bohater ma pewną przypadłość. Ja nie wiem, czy to można jakoś konkretnie nazwać, czy to ma być takie niedookreślone. Chodzi o tego trzeciego, który z nim jest.
2: Tak, jest niedookreślone, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czym ani kim jest trzeci. No jest to jedna z postaci tej powieści, która scala tego młodego chłopca i postać malarza i jak to ujął wydawca bardzo trafnie. Nikomu ją niczym nie pozwala zapomnieć. Natomiast czym jest ten trzeci? Tak naprawdę trudno powiedzieć. Może być postacią z wyobraźni, może być drugą osobowością. Tak naprawdę od czytelnika zależy, jakie słowa ubierze.
0: Tu na chwilę się zatrzymajmy. Do rozmowy z panem Tomaszem Maruszewskim wrócimy za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uważają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
2: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 17. Słuchacie RMF Classic i magazynu literackiego Od Słowa do Słowa. Za chwilę wrócimy do rozmowy o książce. Teraz wracamy do muzyki. Za moment Ribbon Alexisa Frencha. Grać będzie Orkiestra Symfoniczna z Pragi i Adam Clemens za pulpitem dyrygenckim. A teraz zabrzmi menuet z 5. kwintetu E-dur Boccheriniego. To wykonanie Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadzi Jerzy Salwarowski.

0: Alexis French i Reborn w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Praskiej pod batutą Adama Clemensa. A my wracamy do rozmowy z Tomaszem Maruszewskim na temat jego książki zatytułowanej Szeleścidło. To poruszająca powieść o samotności, traumie i sile wyobraźni, która pomaga przetrwać trudne doświadczenia. Spotkanie chłopca marzącego gwiazdek z mężczyzną uciekającym przed własną przeszłością prowadzi czytelnika przez świat wspomnień, lęków i sekretów, które nie chcą pozostać w ukryciu. Wracamy do rozmowy.
1: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
0: Mówiliśmy trochę o głównym bohaterze, o tym, że w powieści pokazuje pan go jako małego chłopca i jako dorosłego, ale też jest ten trzeci. No i trudno nam go zdiagnozować. Można by pomyśleć, że ten bohater ma trochę osobowość schizofreniczną.
2: Trochę tak, natomiast no, niejednokrotnie zdarza się, że dzieci, które zaznały traumy w młodym wieku, no, wytwarzają w swojej psychice różne mechanizmy obronne, w tym między innymi właśnie do pewnego stopnia może dojść do właśnie schizofrenicznych zaburzeń i wytworzenia postaci, które nie istnieją właśnie po to, aby miały chronić. Przecież no, trzeci nie jest taki jednoznaczny, bo to niekoniecznie jest bohater służący do obrony głównego bohatera. On tam swoje za uszami ma i tak naprawdę jednocześnie jest wyrazem jakiejś takiej nienawiści, wściekłości i buntu, a z drugiej strony jednocześnie potrafi być przyjacielem.
0: No i daje pan nam w ten sposób taki klucz do zrozumienia osób neuroróżnorodnych, co często ma miejsce w przypadku artystów właśnie.
2: Tak, ja myślę, że artyści cechują się podwyższoną wrażliwością i ich emocje są znacznie bardziej skrajne niż powszechnie przyjmowane i stąd każda myśl czy emocja może być znacznie bardziej podbita i silniejsza jako gniew. Miłość może być 3 razy silniejsza niż zazwyczaj się zdarza. I stąd rozchwianie to może nie jest właściwe słowo, ale takie rozbujanie emocjonalne artystów.
0: No i to wracanie do dzieciństwa, prawda? Nam w życiu też się czasem zdarza taki powrót do przeszłości.
2: Oj, zdecydowanie. Niejednokrotnie przy jakichś emocjach czy przy zapachach chociażby, tak? Idziemy ulicą i w pobliżu parku poczujemy jakiś zapach, który w moment potrafi nas przenieść do świata dziecka.
0: A w przypadku powstawania tej książki była też taka myśl, wspomnienie, które pana prowadziło?
2: To, co mi towarzyszyło przez całą tę powieść, to ścieżka dźwiękowa, bo piszę powieści słuchając muzyki i akurat ta powieść powstawała, gdy słuchałem ścieżki dźwiękowej autorstwa Colina Sletsona do serialu The First, Misja na Marsa, i głównym pierwszym utworem z tej płyty był utwór Dennis Paints, także nawet ta ścieżka dźwiękowa w zasadzie to jest, pochodzi z serialu, który opowiada właśnie o podróży w kosmos i o córce głównego bohatera, która jest malarką. Więc tak swoją drogą też chyba nieprzypadkowy dobór ścieżki dźwiękowej do tej powieści.

0: ona mi towarzyszyła cały czas i pisząc utrzymywałem emocje, które słyszałem w muzyce, która mi towarzyszyła. I to z niej ewentualnie brały się niepokoje lub jakieś osadzenie, spokój i wszelkie możliwe uczucia.
1: A skąd wziął się tytuł książki Szeleści Dłoń? Bo to chyba wymyślone słowo.
0: Tytuł powstał przypadkowo. Pierwotnie powieść miała nosić tytuł Pokój moim cieniom i pod tym tytułem była pisana. Natomiast gdy już kończyłem powieść, pewnego razu jechałem z dziećmi do szkoły, odwoziłem ich i coś w samochodzie jakoś szeleściło i huczało. I moje małe dzieci non-stop mnie pytały, co tak szeleści. A ja po prostu rzuciłem, że pewnie jakieś szeleścidło. Na dzieci się zaśmiały, natomiast mnie tknęło, że chyba znalazłem doskonały tytuł opowieści. No i tak już zostało. Ale zupełnie przypadkowo w takim razie.
1: A my zupełnie nieprzypadkowo tej książce dziś opowiadaliśmy, bo to naprawdę ciekawa opowieść. Zachęcam do jej przeczytania. Szeleścidło, autor tej książki Tomasz Maruszewski, był dzisiaj naszym gościem. Piękne dzięki.

Fragment symfonii fantastycznej Hectora Berlioza grała orkiestra clevelandzka, a prowadził Pierre Boulez. Tymczasem muzyka Daniela Pembertona z filmu Projekt Hail Mary zabrzmi za chwilę u nas w RMF Classic, a ja już powoli się z Wami żegnam. Kończymy magazyn Od Słowa do Słowa. O 18:00 u nas pasaż ekonomiczny, a po nim program Muzyka i Medycyna, który poprowadzi jak zawsze Dariusz Stańczuk. Ja na chwilę wrócę jeszcze w tym programie w cyklu Dialog Emocjonalny. No i dziś zapraszam na rozmowę o książce zatytułowanej Mamo, oddychaj spokojnie Martyny Piotrowskiej, która w tej publikacji dzieli się swoją historią, wiedzą i doświadczeniem jako psycholożka i jako matka dwóch synów. W swojej publikacji stara się pomóc kobietom lepiej zrozumieć własne emocje, rozpoznać sygnały przeciążenia, no i jednocześnie odzyskać dla siebie przestrzeń na oddech. Więcej o tym w dialogu emocjonalnym około 19:50. Serdecznie zapraszam. I kłaniam się na tę chwilę. Bardzo dziękuję. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
8: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Minęła 18, teraz Krzysztof Berenda z pasażem ekonomicznym RMF Classic.
16: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
17: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
18: Dzień dobry, rząd spróbuje jutro ograniczyć rynek turystycznego wynajmowania mieszkań. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o usługach hotelarskich i w nim zapisane jest to, że każdy, kto ma mieszkanie, które wynajmuje jak hotel, ten będzie musiał zgłosić to mieszkanie do rejestru. I co jeszcze ważniejsze, gminy będą mogły wyznaczać tak zwane strefy wolne od Airbnb, czyli powstaną całe strefy, całe budynki, a nawet całe dzielnice, gdzie takich mieszkań na krótkoterminowy najem nie będzie można mieć. No bo coś takiego często przeszkadza za mieszkańcom, oni chcą mieszkać, a za drzwiami często mają hotel, głośny hotel i to bywa problemem. Ludzie po prostu nie chcą mieć kłopotliwych sąsiadów. Karą za złamanie tych ograniczeń będzie nawet 50 tysięcy złotych. Jutro te zmiany ma zatwierdzić rząd, a potem trafią one pod obrady Sejmu. Jutro rząd zajmie się także wprowadzeniem nowego podatku i mówiąc wprost, to będzie podatek od Orlenu. Formalnie nazywa się on podatkiem od nadmiarowych zysków, czyli od tego, co Orlen zarobił na drogiej ropie. Skarb Państwa chce na tym zyskać 4 miliardy złotych. A propos paliw, jest szansa na to, że w końcu będą tańsze. Ropa naftowa na światowych rynkach mocno idzie w dół. Po tym jak Donald Trump ogłosił koniec wojny z Iranem, baryłka ropy WTI potaniała sprzed weekendowych $95 do raptem 80. I pomagają tutaj także spadające kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,91.
17: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: Neverending Story i filmowa muzyka Klausa Doldingera. Mamy poniedziałkowy wieczór i w poniedziałki właśnie o tej porze zaczynamy ten oto magazyn.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Naszym tematem dziś polska transplantologia. A jest o czym mówić, bo w ostatnim roku lekarze w Polsce wykonali blisko 2,5 tysiąca przeszczepień różnych narządów. Przeszczepiane są nerki, wątroba, serce, płuca, ale także narządy zewnętrzne, jak ręce czy twarz. O wykonywanych w Polsce przeszczepach, a także o misji podnoszenia świadomości transplantacji mówić będą moi specjalni goście.
2: Dobry wieczór, Anna Hejman.
3: Dobry wieczór, Miłosz Miedziaszczyk.
2: Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów i naszą ideą działalności jest wspieranie idei transplantologii w Polsce oraz świadomości społecznej dotyczącej dawstwa organów.
3: Ania pełni funkcję koordynatora do spraw promocji i mediów, natomiast ja jestem prezesem Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów.
0: Transplantologia w Polsce naszym tematem, taki złoty czas można powiedzieć, przeżywa. Mówią o tym chociażby dane, rekordowe dane.
3: W ostatnich latach faktycznie mamy do czynienia z największymi liczbami dotyczącymi przeszczepień rocznych. No, najczęściej przeszczepianym narządem jest nerka i tutaj te wartości są ponad 1000 przeszczepień rocznie. Co więcej, jeżeli chodzi o dawstwo szpiku, to jeżeli chodzi o liczby zarejestrowanych dawców, zajmujemy 3. miejsce w Europie i 5. na świecie. I więcej jest pobrań niż przeszczepień w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest też, jesteśmy dawcami dla Europy, więc pod tym kątem możemy być dumni.
0: Wasz młody lekarski zespół przejął prowadzenie Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Promujecie dawstwo narządów i transplantologię w Polsce. Do tego wspieracie pacjentów także już po przeszczepach.
2: Tak, dokładnie. I tutaj nie jesteśmy w tej działalności odosobnieni, ponieważ współpracujemy też z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które działają znacznie dłużej niż my i pewnie też mają większy PR, jeśli chodzi o media i swoją działalność. Natomiast jesteśmy zdania, że nie wykluczamy swoich działalności, nie konkurujemy tutaj o uwagę, natomiast wspieramy się w tych działaniach, bo naszą wspólną wartością jest to, aby ta idea transplantologii w Polsce, dawstwa organów, była przybliżana od najmłodszych lat dzieciom, dorosłym i także seniorom, aby nie był to temat tabu, tylko coś, o czym będziemy potrafili ze sobą rozmawiać.
0: Jaka jest procedura przeszczepu w Polsce? Jaką specyfikę mają przeszczepy u dorosłych, u dzieci? Takie tematy między innymi poruszymy. Lekarze z Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów, Anna Hejman i Miłosz Miedziaszczyk, będą z nami do 22. Dariusz Stańczuk, zapraszam. W naszym kinie teraz opowieść o legendarnych wyścigach, których uczestnicy bywali dawcami i biorcami narządów. Niki Lauda na przykład przeszedł przeszczepy nerek i płuc. Ayrton Senna po tragicznej śmierci na torze został dawcą. Jego narządy uratowały życie wielu osobom. O ryzyku, jakim obarczone są wspomniane sportowe zawody, opowiada film F1. Temat tytułowy skomponował Hans Zimmer.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku piłkarski mundial bez Polski w Polsce, sportowa rywalizacja strażaków i Wasze pluszowe historie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Poniedziałkowy wieczór w RMF Classic i jak to o tej porze magazyn Muzyka i Medycyna. O transplantacjach w Polsce mówią lekarze z Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów Anna Hejman i Miłosz Miedziaszczyk. Obiecaliśmy wyjaśnienie procedury przeszczepu w Polsce. To dla wielu osób temat trudny w kontekście przeszczepiania narządów od osób zmarłych na przykład. Najwięcej potencjalnych dawców jest tu na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. Sytuacje potencjalnych dawców nadzoruje na takim oddziale koordynator dawców i to on uruchamia cały proces.
1: Taki koordynator organizuje całą procedurę od początku. Procedura zaczyna się tym, że na początku musi w ogóle dwóch specjalistów potwierdzić śmierć mózgu. To jest oczywiście anestezjolog i neurolog bądź neurochirurg. Ci dwaj specjaliści dwukrotnie muszą sprawdzić, czy mamy potwierdzoną kwestię związaną ze śmiercią mózgu, czyli czy pacjent nie żyje. Jeżeli pacjent nie żyje, następują kolejne kroki. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w bazie danych, czy pacjent nie wprowadził za życia sprzeciwu, bo my w Polsce bazujemy na zgodzie domniemanej.
0: Tak, domniemana zgoda na pobranie narządów po śmierci w Polsce obowiązuje.
1: Tak. Następnym krokiem, który podejmuje anestezjolog oraz też koordynator dawców, to jest rozmowa z rodziną. To jest bardzo ważny element, mimo że prawnie nieistotny. Natomiast my w Polsce zawsze kierujemy się decyzją rodziny, czyli jeżeli rodzina nie wyraża zgody, to odstępuje się od pobrania. To jest straszna sytuacja, ponieważ na transplantację, na przeszczepienie

0: oczekują osoby.
1: No i dalej wszystko zależy od tej rozmowy. Jeśli rodzina wyrazi zgodę na dawstwo narządów swojej bliskiej osoby, to organizuje się wtedy grupa przeszczepowa. Zarówno w miejscu, gdzie jest osoba uznana za osobę zmarłą, jak i w miejscu, gdzie oczekuje osoba na przeszczep. Także jednocześnie działają dwa zespoły i w to wszystko często organizowane też są transporty lotnicze, bo te organy trzeba bardzo szybko przetransportować z jednego często końca Polski do drugiego. Tak na przykład ostatnio miałam okazję być w trakcie przeszczepiania serca w naszym poznańskim ośrodku, gdzie serce przyleciało do nas ze Szczecina.
2: No dobrze, czyli przeszczep się udaje na przykład. I teraz macie kontakt dalej z tym pacjentem i z jego rodziną.
1: No i właśnie, tutaj ta przygoda pacjenta z oddziałem nie kończy się, bo przed nim jeszcze długie badania, rehabilitacja, bo procedura transplantacji, czy to serca, czy nerki, czy jakiegokolwiek innego narządu, jest to bardzo wymagająca dla pacjenta nie tylko fizycznie, ale też psychicznie procedura, zabieg. Często wiąże się z wielką zmianą w życiu. Ten pacjent też jest po wielu chorobach. Najczęściej nie choruje tylko z powodu tego serca, ale też jest wielochorobowy. Więc ten zespół, który opiekuje się takim pacjentem, musi do niego podchodzić interdyscyplinarnie.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
2: Dodajmy, że wszystkie przeszczepy w Polsce bazują na modelu nerki jako narządu przeszczepianego najczęściej. Z powodu niewydolności nerek przeszła przeszczep nerek udany. Tina Turner nam teraz zaśpiewa.

Most na rzece Kwai, a na tym moście filmowa muzyka Malcolma Arnolda. Tor Mroczny Świat, Ostatniej Nocy w Soho, muzyka z tych filmów jeszcze przed 19 u nas. Już teraz Rich and Famous i z tej produkcji muzyka, za którą stoi Georges Delerue. Słuchacie RMF Classic.

0: Menuet Symfonii Wojskowej Józefa Haydna, pierwszego klasyka wiedeńskiego. Zespół katalońskich lekarzy opracował innowacyjną metodę leczenia chorób mózgu. Kluczowe są w tej terapii specjalnie zaprojektowane nanocząsteczki. Naprawiają one uszkodzoną barierę krew-mózg. To właśnie uszkodzenia tej struktury, grającego rolę filtra między układem krwionośnym a mózgiem, powodują rozwój demencji i choroby Alzheimera. Myszom z objawami Alzheimera podano wspomniane nanocząstki i już po godzinie o ponad połowę spadł poziom powodującego chorobę toksycznego białka. Pół roku później zbadano, że myszy, które otrzymały terapię, zachowują się jak zdrowe osobniki. Jeśli ludzie tak dobrze reagowaliby na to leczenie, byłaby to w terapii Alzheimera prawdziwa rewolucja.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: W porównaniu do paru dekad wstecz, rewolucyjne zmiany mamy także w dziedzinie transplantologii w Polsce. Ten nasz przewodni temat dzisiaj powróci po godzinie 19. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. Thor, Mroczny Świat, teraz w naszym radiowym kinie. Brian Tyler, filmowa muzyka.

0: Reklama.
1: Bryan Adams z projektem Bare Bones. Po raz pierwszy w Polsce. Po występach w największych halach czas na kameralne koncerty. Już 20 czerwca w Ice Kraków i 21 czerwca w Nospr w Katowicach. Przed Wami legenda muzyki w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Bilety w sprzedaży na eventim.pl.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Sylwestri i muzyka z Pinokia filmowej wersji, rocznik 2022. W RMF Classic poniedziałkowy magazyn Muzyka i Medycyna. Uwaga panowie, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, w skrócie PSC, czyli groźna autoimmunologiczna choroba, dotyka coraz częściej młodych mężczyzn. Pierwsze objawy są często mylące, bo to zmęczenie, ale także uporczywy świąt czy biegunki. To sprawia, że wielu pacjentów trafia do lekarza w zaawansowanym stadium niestety i wtedy jedyną szansą bywa przeszczep wątroby. W takiej sytuacji znalazł się na przykład były reprezentant piłkarskiej drużyny Polski, Mariusz Job, który właśnie z powodu PSC przeszedł przeszczep wątroby. Przeszczepy i transplantologia w Polsce to dziś temat przewodni magazynu Muzyka i Medycyna. Zaraz ciąg dalszy rozmowy z lekarzami z Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Polecam waszej uwadze. Za moment u nas w naszym kinie Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Teraz Downton Abbey, nowa epoka. Muzykę napisał tu John Lana.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Fundacji Narządów opowiadają o polskich transplantacjach, których z roku na rok jest coraz więcej. Mówiliśmy już o ściśle przestrzeganej procedurze przeszczepu. Wiemy już, jak to przebiega w przypadku narządu od osoby zmarłej. Powiedzmy teraz, jak sprawa się przedstawia w przypadku dawstwa żywego.
1: No, różnice przede wszystkim polegają na tym, że od żywych dawców możemy pobrać narządy parzyste. I takim narządem są na przykład nerki. Od żywych dawców pobieramy także fragmenty wątroby, czy dawstwo szpiku, bądź krwi.
2: Jeżeli chodzi o dawstwo żywe, to jednym z problemów, z którym borykają się osoby, które chciałyby podarować narząd, jest kwestia związana z brakiem zgodności. Na przykład jest rodzeństwo, gdzie brat chciałby podarować nerkę siostrze albo odwrotnie. Mamy brak zgodności. Tutaj wchodzi pojęcie dawstwa krzyżowego, procedury krzyżowego przeszczepienia nerek. Ta procedura polega na tym, że mamy gdzieś drugie rodzeństwo i tam mamy do czynienia z tym samym problemem. Wtedy próbujemy zorganizować przeszczepienie krzyżowe, czyli te dwie pary, organizujemy im przeszczepienie w jednym ośrodku na tak zwany krzyż. To jest procedura, która została wprowadzona w 2015 roku w ośrodku w Warszawie. Miało miejsce pierwsze przeszczepienie krzyżowe i na poczet tego przeszczepienia rok później zostało założone właśnie nasze towarzystwo, Polskie Towarzystwo na rzecz donacji narządów. To była procedura, która zainicjowała pomysł i ideę zarejestrowania i stworzenia Polskiego Towarzystwa na rzecz donacji narządów.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
2: Ja myślę, że warto zaznaczyć kwestię też związaną z funkcjonowaniem podawstwa żywym, na przykład nerki. Dawca żywy nerki, w ogóle jeżeli chodzi o kwestię zachowania funkcji nerek, to tu trzeba powiedzieć, że my potrzebujemy do prawidłowego funkcjonowania nerek zaledwie 25% obu nerek. Powiedzmy, że połowa jednej nerki jest nam wystarczająca, jeżeli chodzi o zachowanie prawidłowej funkcji nerek, czyli usuwanie toksyn, metabolitów, przemiany materii, kwestię związaną z syntezą erytropoetyny. I tutaj bardzo ważnym jest też zaznaczenie, że było przeprowadzone badanie, które porównywało dawców żywych od pacjentów, którzy normalnie na co dzień funkcjonują jako z dwoma nerkami. Wyniki tych badań pacjentów, którzy byli dawcami, były lepsze niż osób randomowo wybranych do grupy kontrolnej. Czyli pokazuje to, że pacjent jako dawca żywy ma to poczucie, że jest po zabiegu poważnym i po prostu bardziej dba o swój organizm.
0: Transplantacje w Polsce. Ten temat powróci w naszej rozmowie za około godziny. Już teraz w filmowym kadrze Natasza Richardson, słynna aktorka, która po fatalnym wypadku na nartach została pośmiertnym dawcą nerek i serca. Natasza Richardson i z filmu pod tytułem Nell, temat Marka i Szama.

Biuro, a także Wielki Gatsby. Tematy z tych filmów jeszcze przed 20 u nas. O 19.50 kolejna odsłona cyklu Kasichnat. Dialog emocjonalny. To jest Muzyka i Medycyna. Poniedziałkowy wieczorny magazyn w RMF Classic. Już teraz Roman Hofstetter i jego Serenada.

0: Folias Criollas, muzyczny projekt Jordiego Zavala. Czy instynkt macierzyński faktycznie istnieje i czy każda kobieta intuicyjnie wie, jak zajmować się dzieckiem? Nad tym pytaniem pochyla się w książce Mamo, oddychaj spokojnie, psycholożka i mama dwóch synów Martyna Piotrowska. Dzieli się swoją historią, pomagając kobietom lepiej rozumieć własne emocje, rozpoznawać sygnały przeciążenia czy depresji poporodowej. Jak wynika z obserwacji autorki książki, jednym z największych problemów dla kobiet, które właśnie urodziły, jest presja z zewnątrz i potrzeba stawania się coraz lepszą. Martynę Piotrowską pytała o to Katarzyna Chnat.
1: O emocjach i rozwoju osobistym rozmawiamy w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
2: To stawanie się coraz lepszym, no jest takim naszym ciężarem, bo chcemy się ciągle udoskonalać. Społeczeństwo nam mówi, że mamy być takie, że musimy wiedzieć, nie wiem, jakie właśnie pieluszki, jakie mleko, jaki sposób karmienia, cokolwiek, co się dzieje złego czy trudnego, to już od razu podsuwane są nam rozwiązania. I często to, co czujemy w środku, jest jakoś zagłuszone tym, co z zewnątrz do nas przychodzi. I ja mam też takie poczucie, że ta mama ma intuicję i ona chciałaby jej zaufać, ale nie do końca może, bo tych bodźców jest zewnątrz tyle, że gdzieś się w tym gubi. I o ile taki instynkt macierzyński to nie jest coś takiego bardzo, no teraz się o tym mówi, że on już trochę tak, że to nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński, że ta mama potrzebuje się nauczyć być z tym dzieckiem. Tylko, że ta nauka, żeby się zadziała, to ona potrzebuje wsparcia dużego. A często tego wsparcia nie mamy. I właśnie jest to oczekiwanie, że to się musi zadzieć od razu, że jak to dziecko się pojawi, albo nawet jeszcze się zanim nie pojawi, że to już musi być ta miłość. No a to jest takie doświadczenie, proces, który każdy z nas przechodzi inaczej i czasami to się dzieje od razu, a czasami no to wymaga jednak właśnie takiego no bycia, sprawdzenia, jak ja się z tym czuję i że są jakieś takie zagłuszacze, rozpraszacze, które bardziej przeszkadzają niż nam pomagają to odkryć.
3: Też pani właśnie dużo pisze o emocjach. No i to, co już wiemy, mam nadzieję wszyscy, że wszystkie emocje są dobre, nie ma dobrych i złych. Każda emocja jest po coś, jest nam potrzebna.
2: Mówi pani o tych emocjach, to dla mnie to też było właśnie ważne rozdziały, bo miałam poczucie, że to, o czym piszę, to tak jakby automatycznie w rzeczywistości to się dzieje. Jak pisałam o smutku, to czułam się smutna. Jak pisałam o lęku, to nagle się zaczęłam o coś bać i tak się złapałam na tym, że to pisanie trochę mnie tutaj gruntuje w tym, co się dzieje w mojej rzeczywistości, a jednocześnie mi pokazuje, że to, co piszę o macierzyństwie, to jest tak płynne i że nie da się o tym zapomnieć, że nawet wspomnienie właśnie tego porodu, czy czasu ciąży, czy połogu, no to jest cały czas żywe. Czasami no jest tak, że to są trudniejsze doświadczenia, czasami jest jakoś prościej na początku, no ale każda z nas to pamięta w jakimś sensie. Marzyło mi się właśnie, żeby kobiety, które czytają książkę, miały takie poczucie, że okej, ktoś to powiedział na głos i ja też to czuję, że tak było, albo że tak jest w moim życiu. I że już nie jestem w tym sama, że mam jakąś taką nić połączenia z kimś innym, kto też tego doświadczył, albo kto o tym mówi na głos.
1: Mentalnie i rozwojowo w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
0: Mamo, oddychaj spokojnie. Czytelniczki znajdą w tej książce wiele pytań i ćwiczeń psychologicznych, dzięki którym łatwiej będzie im zaakceptować różne momenty macierzyństwa, odzyskać dla siebie przestrzeń na oddech. Mamo, oddychaj spokojnie. Polecamy. Kolejny odcinek cyklu Kasi Chnat, dialog emocjonalny, za tydzień o tej samej porze w magazynie Muzyka i Medycyna. Wielki Gatsby tymczasem w naszym kinie, Lana Del Rey.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Uwertura do twojego dnia.

0: przejście pierwsza piątej symfonii Franciszka Schuberta, zwanego przez przyjaciół kluseczką, ponieważ imcie Schubert rzeczy tłustych, ciężkostrawnych nie unikał. Właśnie, czy wysoki cholesterol to sprawa rodzinna? Może tak być. Jeden z objawów zaburzenia gospodarki lipidowej, hipercholesterolemia, czyli genetycznie uwarunkowany bardzo wysoki poziom cholesterolu, może pojawić się już w dzieciństwie. W wykrywaniu tej predyspozycji u dzieci może pomóc włączenie do bilansu sześciolatka tak zwanego lipidogramu. Według ekspertów włączenie lipidogramu do bilansu sześciolatka pozwoli na rozpoczęcie profilaktyki znacznie wcześniej, zanim choroba się rozwinie. W przypadku rodzinnej hipercholesterolemii diagnostyka powinna objąć całą rodzinę, bo genetyczna mutacja dziedziczy się w sposób dominujący. To znaczy, że ryzyko przekazania choroby dziecku wynosi aż 50%.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Także kto z latoroślą wybiera się na bilans sześciolatka, pod uwagę wziąć proszę lipidogram. Na warsztat bierzemy tymczasem kolejne muzyczne wątki. Zaraz Stoi Story, piosenka w wykonaniu Stanisława Sojki. Teraz kadry z Uwierz w ducha, Alex North, autorem tej filmowej muzyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piłkarski mundial bez Polski w Polsce, sportowa rywalizacja strażaków i wasze pluszowe historie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
1: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy. Ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
12: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
13: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Express Los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w funtach Lotto.
3: Po reklamie.

0: Letnia burza Vivaldiego i magazyn Muzyka i Medycyna. 60 lat temu przeprowadzono w Polsce pierwszy udany przeszczep nerki. 10 lat temu zaczęło działalność Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów. Kierujący nim obecnie lekarze, prezes Miłosz Miedziaszczyk i Anna Hejman opowiadają nam dziś o polskiej transplantologii, o transplantacjach, których jest ostatnio rekordowo dużo. Część społeczeństwa wciąż ma z przeszczepami problem natury etycznej. Tymczasem warto przypomnieć, że Kościół popiera ideę przeszczepów, o ile dokonuje się ich za świadomą zgodą dawcy, a same transplantacje odbywają się z pełnym poszanowaniem człowieka i jego ciała. Co Państwo podkreślacie?
1: Z poszanowaniem zarówno dawcy, jak i biorcy. Tutaj to też jest bardzo ważne. Wiele osób boi się, że jeśli pozwolą na procedurę przeszczepienia od swojego najbliższego człowieka, mamy, taty, to zostanie on potraktowany jako taki tak naprawdę produkt. A tak nie jest. Jest to w bardzo dużym szacunku przeprowadzane od początku do końca. Zawsze staramy się, by nie było tutaj ingerencji, by ten narząd był od początku do końca traktowany z wielkim szacunkiem.
0: A w Polsce, to też warto powiedzieć, przeszczepiane są nie tylko narządy wewnętrzne, ale także ręce, twarz, krtań.
1: Tak, no w Polsce mamy bardzo wielu naukowców i specjalistów w dziedzinie transplantologii, właśnie nie tylko jeśli chodzi o organy wewnętrzne, chociaż tutaj też wiele spektakularnych zabiegów odbyło się w ostatnim czasie, chociażby z udziałem profesora Gronta w Warszawie, ale także bardzo znany i światowy, myślę też medialny przeszczep, jeśli chodzi tutaj o twarz i panią profesor Siemionow.
2: Jeżeli chodzi o kwestię związaną z zabiegiem przeprowadzonym przez zespół warszawski pod kierownictwa pana profesora Gronta, to tutaj była pacjentka, która miała olbrzymi guz wątroby zlokalizowany w krytycznym miejscu. I tutaj będziemy mówić o autotransplantacji, czyli kolokwialnie wycięciu wątroby, usunięciu guza i ponownym wszczepieniu własnej wątroby, czyli w przypadku tego guza standardowa resekcja była niemożliwa z procedurą chirurgii ogólnej, a chora nie kwalifikowała się do klasycznego przeszczepienia od dawcy. I w praktyce właściwie pozostawałoby leczenie paliatywne. A tutaj autotransplantacja stworzyła szansę na leczenie radykalne, radykalnie usunięto zmianę i pacjentka, można powiedzieć, że przez autotransplantację, przez taką możliwość została pozbawiona radykalnie guza.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Co do muzyki, która dziś z tematem transplantologii koresponduje, już teraz artystka, która kilka ostatnich lat przeżyła z wszczepioną nerką, Natalie Cole i Mona Lisa.

Brad Fiedel skomponował ten temat. To temat z produkcji Terminator 2, Dzień Sądu. Przed 21 u nas jeszcze sporo muzycznych wątków. Amarcord i temat Nina Roty, między innymi Chce się żyć i temat Bartka Hajdeckiego. Będzie też kolejny odcinek naszej radiowej powieści. To za moment. Teraz już Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. I z tej Star Warsowej produkcji temat Ludwiga Göranssona. Słuchacie RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Trzeba się przesiąść w Skarżysku i potem ulokować koniecznie przy oknie, żeby podziwiać najpiękniejsze widoki. Tory prowadzą rozległą doliną wzdłuż lewego brzegu Kamiennej, która kiedyś płynęła całą szerokością doliny, a teraz bardzo zmalała. Rzeka wije się kręto wśród szmaragdowych łąk, roztaczając się miejscami w srebrzyste fale stawów. Z okna widać potężne opactwo cystersów w Wąchocku i dalej wielkie piece starachowickie. Zakłady starachowickie z każdym rokiem zyskują na znaczeniu. Tam wkrótce będzie pracował ojciec Ireny, ale na razie rozkręca firmę kamieniarską. Nieopodal, w Kunowie, w magazynach stacyjnych leżą płyty piaskowce. Tego kamienia jest tu pod dostatkiem. Firma Gombrowicz i Rozet dostarcza gotowe wyroby do Warszawy. Powstaje piękna elewacja Filharmonii Warszawskiej. Pracownicy techniczni, budowniczowie i wykonawcy gmachu składają adres hołdowniczy, czyli uroczyste podziękowanie na ręce Aleksandra Reichmana, dyrektora zarządzającego, w dowód uznania zasług przy tworzeniu instytucji i budowie gmachu. W tym samym czasie powstaje w Warszawie hotel Bristol. Dostawcami materiałów wykończeniowych są głównie firmy krajowe, w tym przedsiębiorstwo Jana Gombrowicza. Ojciec Ireny często podróżuje w interesach. Może właśnie pociągiem. W Ostrowcu przysiada się do dorożki, żeby dojechać do Małoszyc. Przejazd dorożką kosztuje 1,5 rubla. Służba jednak raczej czeka na niego przy dworcu. Pociągi są przecież wtedy punktualne. Antonina natomiast jeździ do Opatowa. To tylko 8 kilometrów z Małoszyc. Zabiera córkę i załatwiają sprawunki. Jedzą obiad w zajeździe sandomierskim pani królowej. Miasteczko przedstawia się przyjemnie, względnie czysto i sympatycznie. Wąski i długi rynek w części zadrzewiony i schludne przy nim domy miłe robią wrażenie. Wysoko nad miastem stercząca kolegiata imponuje wyniosłością swych wieżyc. Ulice obsadzone drzewami zamieniają się czasem w piękne aleje. Ale całość tak jest cicha i tak nic nie pozostało w niej wspomnień po owych gwarnych czasach, po owych ruchliwych jarmarkach. Żydzi prowadzą drobny handel, więc można tu kupić podstawowe produkty. W mieście są tylko szkoły elementarne. Młodzież posyła się do pobliskiego Sandomierza lub gubernialnego Radomia. Prężnie działa Rada Dobroczynności Powiatu Opatowskiego, który zajmuje powierzchnię 1452 wiorst kwadratowych. To w Opatowie funkcjonuje koło ziemianek, któremu przewodzi matka Ireny. Musi więc tu przyjeżdżać. Ważniejsze sprawunki załatwia się w Radomiu. Małoszyce należą do gubernii radomskiej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kyle Dixon i temat z serialu Stranger Things. Naukowcy z Lublina pracują nad urządzeniem do wykrywania wad wymowy i zgryzu. Urządzenie ma wesprzeć sztuczna inteligencja. Zdaniem badaczy stosowane od lat terapie logopedyczne nie biorą pod uwagę struktury mięśniowej języka, która po części odpowiada za wady wymowy. W diagnozowaniu tych problemów i wyborze terapii ma pomóc USG ze specjalnie opracowaną nakładką i oprogramowaniem. Sztuczna inteligencja ma pomóc logopedom i ortodontom zrekonstruować pracę języka, a przy tym wykryć anomalia w jego strukturze. Praca nad przenośnym, prostym w obsłudze wykrywaczem wad wymowy już trwa. Prototyp ma być gotowy w 2028 roku.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: A tak przy okazji wątki logopedyczne, neurologopedyczne także znajdziecie w podcastach, których w ostatnim sezonie sporo nam się nazbierało. rmfclassic.pl, muzyka i medycyna, polecam tamże rozmowy z lekarzami. To na stronie naszego magazynu, na fonii już teraz Edward Nożycoręki i temat z tego właśnie filmu. Danny Elfman skomponował tę muzykę.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Starsza pani znika i z tego filmu temat Charlesa Williamsa. Budują świadomość społeczną, wspierają ideę transplantologii w Polsce. Lekarze działający w Polskim Towarzystwie na Rzecz Donacji Narządów, Anna Hejman i Miłosz Miedziaszczyk, opowiadają nam dziś o mogącej się ostatnio pochwalić rekordowymi wynikami polskiej transplantologii. W ostatnim roku na przykład dokonano ponad 1000 przeszczepień nerki, która jest najczęściej przeszczepianym organem. Rozmawiamy między innymi o tym, że w całym procesie przeszczepu

0: serca. Tutaj warto powiedzieć, że czas oczekiwania to około 14 miesięcy. Natomiast serce jest narządem, który ciężko zastąpić. My właściwie nie mamy takiego leczenia sercozastępczego. Oczywiście można by było tutaj teraz poruszać kwestie różnych metod, którymi dysponujemy, ale to są metody chwilowe, czasowe. Natomiast nie mamy w dłuższej perspektywie, nie możemy pacjenta leczyć sercozastępczo. Mamy tutaj metody wspomagania lewej komory, natomiast to nie zastępuje pracy serca i pełnej funkcji. W związku z czym tutaj ta kwestia oczekiwania jest istotna. Idealną sytuacją by było, żeby ci pacjenci otrzymywali to przeszczepienie właściwie z dnia na dzień.
1: Po prostu tutaj są różnice w czasie oczekiwania między narządami.
2: Tak, dokładnie tak. I też my tutaj mówimy w tym momencie o dawcach dorosłych i o przeszczepieniach wśród osób dorosłych. Natomiast sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o dzieci, ponieważ taki narząd musi być odpowiednich rozmiarów, musi pasować dobrze, czy to do klatki piersiowej, czy właśnie w inne miejsca przeszczepione u dziecka. I z tego tytułu przeszczepy narządów u dzieci są o wiele trudniejsze niż u osób dorosłych, właśnie ze względu na procedurę, na pobranie, na dopasowanie dawców.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
2: W ostatnim czasie było głośno na temat transplantacji serca u dzieci, bo tak jak mówiłam, jeśli chodzi o dawców dorosłych, to jest trudny zabieg, trudna operacja, procedura przeszczepienia serca. Nie zawsze ono jest sukcesem przeszczepione, natomiast u dzieci wchodzi jeszcze ten aspekt wielkości i rozmiarów zarówno organu, jak i umieszczenia go później w klatce piersiowej, bo to serce też musi rosnąć wraz z dzieckiem i to też nie jest jedyny pewnie przeszczep, który to dziecko przeżyje w swoim życiu. A też jeśli chodzi o dawstwo, no to tak jak mówimy, jeśli chodzi o serce, to wcześniej dziecko jedno musi umrzeć, żeby drugie mogło przeżyć, więc tutaj wielka rola rozmowy zarówno lekarzy, ginekologów, neonatologów z rodzicami, których dzieci są w takim terminalnym stanie, a ich narządy mogą być, służyć przeszczepom, aby właśnie rozmawiać i nie bać się tych trudnych rozmów.
1: Do rozmowy o polskiej transplantologii wrócimy raz jeszcze za kilka chwil. Tymczasem Beatles, który za życia otwarcie wspierał dawstwo narządów, a przed śmiercią oddał do dyspozycji swoje narządy do przeszczepów. W piosence My Sweet Lord George Harrison.

0: Poniedziałkowe wieczorne RMF Classic i Maurycego Ravela, słynne Bolero. Bolero, ekspresyjny taniec, który karierę zaczął jako taniec ludowy, ale z czasem tańczono bolero w Andaluzji, w Kastylii, w wyższych sferach. Właśnie norweska księżna czeka na przeszczep. Księżna Mette Marit zmaga się z zaawansowanym włóknieniem płuc i czeka na przeszczep płuc właśnie. Stan zdrowia żony następcy norweskiego tronu jest poważny. Bez pilnej operacji jej życie może być zagrożone. Takie wieści z Norwegii. My tymczasem kończymy rozmowę o transplantologii w Polsce. Jak widzę, przyszłość przeszczepów w naszym kraju. Moi goście, lekarze z Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów, Anna Hejman i Miłosz Miedziaszczyk.
1: Przyszłość transplantacji to nie następne dni, tylko właściwie to, co się dzieje już dzisiaj, czyli bardzo duży sukces związany z wzrostem liczby przeszczepianych narządów. Na pewno marzeniem byłoby to, żeby każda osoba jednak zgadzała się na ten dar. To jest ogromny dar. Tutaj właściwie ratujemy czyjeś życie. To jest coś niesamowitego. Największym darem właściwie jest dar życia, w związku z czym tutaj jedna osoba może dać życie drugiej. Czyli właściwie mamy do czynienia, my możemy tutaj mówić o drugim życiu. I druga kwestia to kwestia edukacyjna. Żeby tak było, potrzebne są wobec tego rozmowy. Czyli na przykład to, że my dzisiaj się tu spotykamy, to, że na przykład nas słuchają nasze rodziny, one już doskonale wiedzą, że my popieramy tę ideę. I gdy ktoś na podstawie dzisiejszego wywiadu odezwie się do drugiej osoby, z którą właśnie spędza czas i słucha audycji, no to wystarczy jedno, dwa zdania, aby ta druga osoba wiedziała, że w naszych sercach jest też to poparcie idei dawstwa i ratowania drugiej osoby i dar drugiego życia.
0: Tak, myślmy o dawstwie pozytywnie.
2: Tak, dokładnie. Tak samo jak udało nam się oswoić oddawanie krwi. Z tym byśmy chcieli, aby zostali nasi słuchacze, że właśnie transplantacja i dawstwo jest czymś, co powinno być dla nas powszechne, nie powinno stanowić tematu tabu, a rozmowy powinny być prowadzone już od najmłodszych lat z dziećmi i edukować kogo tylko możemy. Bylibyśmy tutaj bardzo szczęśliwi, gdyby każdy z naszych słuchaczy miał podpisane w portfelu czy w jakimś bliskim swoim otoczeniu oświadczenie woli, zarejestrował się w bazie dawców szpiku i zrobił taki pierwszy krok w kierunku transplantacji.
0: Czego sobie wszyscy życzmy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: A w ramach puenty jeszcze jeden muzyczny wątek. Na naszym kinowym ekranie legendarny amerykański aktor, który przed śmiercią zadeklarował przekazanie oczu nowojorskiej instytucji Eye Bank of New York. Dwie osoby z Nowego Jorku dzięki niemu odzyskały wzrok. Jerry Orbach w musicalu Dirty Dancing był ojcem Babe, może pamiętacie. Time of My Life z filmu Dirty Dancing przed nami. A ja bardzo dziękuję, Dariusz Stańczuk. Dobrej nocy.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 15 czerwca 1863 roku zmienił życie polskiego powstańca, późniejszego teścia trzykrotnego premiera Grecji, dziadka dwukrotnego premiera Grecji, pradziadka premiera Grecji już w XXI wieku. Kto to był? Zapomniany u nas Zygmunt Minejko, urodzony w 1840 roku w Bałwaniszkach w powiecie ośmiańskim. Z Bałwaniszek do Aten wiodła długa droga. Najpierw było gimnazjum w Wilnie, potem studia w carskiej Wojskowej Mikołajewskiej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu. Ale zaangażowanie w niepodległościową konspirację grozi aresztowaniem. Zmusza Minejkę do ucieczki za granicę. Przez Istanbul trafia do Genui. Wstępuje tam do polskiej szkoły wojskowej. Przez moment buduje kolej z Istanbulu do Adrianopola. Kiedy w Polsce wybucha powstanie w 1863 roku, przedostaje się do kraju. Walczy pod Langiewiczem, pod Chrobrzem i przyczynia się do zwycięstwa pod Grochowiskami. Przekracza granicę Galicji. W Krakowie aresztują go Austriacy. Ucieka, wraca do powstania. Na Litwie tworzy oddziałek, ale Rosjanie rozbijają go właśnie 15 czerwca 1863 roku pod Rosoliszkami. Aresztowany, skazany na śmierć, za łapówki zamieniają to na katorgę w kopalni na Dalekim Wschodzie. W Tomsku ucieka z transportu. Jako rzekomy baron von Mebert z Kronsztadu płynie do Holandii. Wykłada potem inżynierię wojskową w Paryżu i Tuluzie. Zostaje ściągnięty do Turcji. Tam na służbie sułtana buduje koleje w dzisiejszej Bułgarii i pod Stambułem oraz fortece Janina i Preveza. Odkrywa świątynię Zeusa w Dodonie. Zakochany w Greczynce, mieszka z nią w Smyrnie. Nadzoruje budowy koło Ankary. Nigdy nie zapomina o Polsce. Tak wychowuje 5 dzieci. Przenosi się do Aten. Pomaga Grekom przejąć Kretę z rąk tureckich. W czasie wojny bałkańskiej pomaga im też zdobyć twierdzę w Janinie, którą sam budował. Zostaje honorowym obywatelem Grecji. Doczekał niepodległości Polski. W mundurze weterana powstania styczniowego od Piłsudskiego odbiera virtuti militari, krzyż walecznych i stopień pułkownika. Jego córka wychodzi za Georgiosa Papandreou, założyciela klanu, który w XX i XXI wieku będzie zajmował fotel premiera Grecji wielokrotnie. Długa droga Minejki wiodła z Bałwaniszek przez Wilno, Petersburg, Istanbul, Genuę, Adrianopol, Chrobrzesz i Grochowiska, Kraków, Rosoliszki, Tomsk, Paryż, Tuluzę, Bułgarię, Janinę, Ankarę, Kretę, Polskę i dowiodła go do wiecznego spoczynku w Atenach. To było mocne 65 lat żywota.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku piłkarski mundial bez Polski w Polsce, sportowa rywalizacja strażaków i Wasze pluszowe historie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
4: W piątce z literatury wybieramy się na Bliski Wschód, aby przyjrzeć się temu, co dzieje się w Strefie Gazy, w Palestynie, w Izraelu i co promieniuje na całą okolicę. I zaczynamy od lektury, która stanowi chyba dobre wprowadzenie w tematykę palestyńską tak po prostu.
5: Zapomniane w poszukiwaniu ukrytych miejsc i zaginionych pomników przeszłości w Palestynie. To jest książka, za którą odpowiedzialny jest znany już polskiemu czytelnikowi Raja Shehadeh i Penny Johnson, która mu w Uczędze po Izraelu towarzyszyła. Rzecz przetłumaczyła na polski Anna Sack. Ten tytuł jest troszkę, no może nie mylący, ale trochę za wąski, bo rzeczywiście Raja i Penny odwiedzają miejsca, które są zapomniane z jednej strony, ale z drugiej strony pamiętane chociażby przez autora, ale też przez innych, którzy próbują walczyć o ich utrzymanie, o ich przypominanie i tak dalej. No a mamy do czynienia z miejscami, które w sposób aktywny i to od dziesięcioleci są wymazywane z powierzchni Izraela. To są miejsca, najprościej mówiąc, które wiążą się z historią Palestyńczyków w Izraelu, ale też z historią Palestyny po prostu. Niektóre z nich to zabytki, niektóre z nich to są bardzo współczesne miejsca upamiętniające ofiary najróżniejszych konfliktów. I książka się kończy w sposób zabawny. Ja wiem, że to jest trochę nie na miejscu, biorąc pod uwagę. Tak. Natomiast w pewnym momencie oni odwiedzają mini Izrael, czyli taki park rozrywki, gdzie masz Izrael w miniaturze przedstawiony.
4: No są takie mini, w Polsce też są takie mini.
5: I on jest troszeczkę taki już nie dzisiejszy, troszeczkę trąci myszką i rzeczywiście budzi takie trochę współczucie, bo to jest taki jakiś byle jaki park rozrywki, w którym, żeby było śmiesznie, jedna rzecz jest oddana jeden do jednego i w pełni świadomie. To znaczy w tym mini Izraelu, tak jak i w tym prawdziwym Izraelu, nie ma śladu po palestyńskiej kulturze i historii.
4: O aktualnym konflikcie, o tym, co dzieje się w Izraelu po 7 października, czyli tej odpowiedzi militarnej Izraela na atak ze strony Hamasu, pisze w bardzo pogłębiony sposób Omer Bartow w książce pod tytułem Izrael, co poszło nie tak. Przełożył tę książkę na polski Tomasz Bieroń. I to jest praca historyka, wybitnego znawcy tematyki ludobójstwa, zresztą w Polsce publikowanego wcześniej, który dokładnie przygląda się temu, co się wydarzyło i co się dzieje. To jest książka, która została napisana w 25 roku, czyli no, na tyle aktualna, na ile być może. I on pokazuje cały mechanizm, który doprowadził do tej bardzo radykalnej, brutalnej i ludobójczej, bo nie waha się użyć tego słowa Bartow w swojej książce, odpowiedzi ze strony państwa Izrael. To jest spokojny, precyzyjny, jak na historyka przystało, szkic, w którym krok po kroku analizuje fakty, wyciąga wnioski. Pisane to jest rzeczywiście w taki bardzo uporządkowany sposób. Wydaje mi się, że ta książka, jakkolwiek oczywiście przez sporą część odbiorców uznana być może za dyskusyjna, na pewno jest znakomitym punktem wyjścia do zorientowania się w tym, co się dzieje, bo tu są rzeczywiście konkrety i precyzyjne wywód, jak mówię, jak na historyka przystało.
5: I po krótkiej przerwie wrócimy do książek palestyńskich, a tymczasem piosenka Krzysztofa Zaleskiego z filmu Kurier.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które dotyczą Palestyny, konfliktu w Palestynie, wojny, która tam się toczy. Czas teraz na esej pod wiele mówiącym tytułem Moralna abdykacja.
2: I podtytuł tej książki brzmi: Dlaczego świat nie powstrzymał zagłady strefy Gazy? Rzecz na polski przełożył Oskar Hedeman.
1: Autorem jest Didier Fassin, czyli francuski antropolog.
2: Tak, i antropolog czym się zajmuje w tej książce? Przede wszystkim
1: ludźmi
2: i mediami. Bo polityka to jedno i rzeczywiście to, co Fassin pisze o politykach izraelskich i europejskich, jest głęboko dojmujące, natomiast to, co nim sekunduje, to rzeczywiście przekłamane i ordynarnie nas wprowadzające w maliny media. To jest taka książka, w której autor dość stanowczo postuluje upadek i koniec Zachodu i upadek i koniec, no, jakiejś takiej możliwości opowiadania o wartościach demokratycznych, czy o wartościach jakichkolwiek, gdyż on wprost mówi, że to, co wydarzyło się w Izraelu i to, co się dzieje w Izraelu, jest oczywiście winą przede wszystkim rządzących tym krajem, ale przy znacznym wsparciu, no właśnie, czegoś, co do niedawna nazywaliśmy Zachodem, a co właśnie według autora się skończyło.
1: Pokrewna jest w swojej wymowie ostatnia książka na naszej dzisiejszej liście, rzecz napisana przez niejakiego Omara El-Akkada. To jest egipsko-kanadyjsko-amerykański pisarz, pochodzenia egipskiego, wyemigrował jako nastolatek do Kanady, a potem do Stanów. Stanął nas z powieści Ameryka w ogniu, ale tutaj dostajemy jego esej pod tytułem Któregoś dnia okaże się, że wszyscy zawsze byli przeciwko, w przekładzie Katy Ostrowskiej.
2: I to jest fragment tweeta, który on wypuścił swojego czasu, który zyskał ogromną popularność i jest to rzeczywiście książka pokrewna, natomiast tu niezwykle istotny jest wątek autobiograficzny, tak? On pisze o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu swojej rodziny, jednocześnie uniwersalizując je na obecność świata arabskiego na Zachodzie.
1: Tak, i na to, co Zachód robi ze światem arabskim, czy w ogóle ze światem, który nie jest światem zachodnim. Oczywiście usta pełne frazesów, natomiast praktyka polityczna jest jaka jest. To jest oczywiście pełna pasji książka, w której ten wątek związany z Palestyną jest oczywiście takim leitmotivem się przejawiającym, ale nie tylko o tym mowa, bo rzeczywiście autor przechodzi przez ostatnie 20 parę lat historii relacji Zachodu z niezachodem.

0: pokazując, że rzeczywiście jakakolwiek teza o moralności polityki jest kompletnie chybiona. Nie jest to przyjemna lektura, ale rzeczywiście otwierająca oczy.
1: A teraz muzyka ze filmu również wojennego, Łowca Jeleni.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mężczyzna nie poruszył się, ale wpatrywał się w nich w skupieniu.
2: Na treningu wielu jest niezłych.
1: Wrona wzruszył ramionami. Podszedł do stołu ze swoim towarem i wybrał jeden z większych pistoletów. Dopasował magazynek, taksując Lenę spojrzeniem.
2: A w boju się sprawdziłaś? Na służbie chociaż raz wyciągnęłaś spluwę?
1: Lena czuła już, że policzki jej płoną, a w czapce jest jej cholernie gorąco. Ani razu, odparła. I mam nadzieję, że długo jeszcze nie będę musiała. Zawahała się, po czym podniosła podbródek i rzuciła mu wyzwanie. Wiem, że byłeś na wojnie i masz przeszkolenie w misjach specjalnych. Chętnie się od ciebie czegoś nauczę, ale chyba nie dzisiaj. Tato zaprosił nas na urodzinowego grilla. Możemy sobie pozwolić co najwyżej na policyjne ploty, bo Kaja kończy już dekorować tort. Nie byłaby zadowolona, gdyby impreza zmieniła się w konkurs strzelniczy? Uśmiechnęła się. Ale umówimy się innego dnia.
2: Boisz się, macochy?
1: Zaśmiał się Wrona i nie przypominał już poczciwego dziadka, tylko złośliwego skrzata cieszącego się z nowej ofiary, z której może kpić. Ojciec wyszło, że rozmowa zmierza w niebezpiecznym kierunku, więc zawołał synów. Wrona zaś poklepał bratersko po ramieniu.
2: Daj jej spokój. Jest młoda, ledwie kilka lat w służbie. Nauczy się, okrzepnie. Wtedy zrobimy zawody.
1: Nie, przerwała mu Lena. Podeszła odważnie do handlarza i wyciągnęła rękę. Skoro tego mi wybrałeś, możemy się spróbować teraz. Jej średni brat, Marek, westchnął ciężko i pokręcił ostrzegawczo głową, ale Lena udawała, że nie widzi przestrogi. Bracia kolejno wybierali modele, a potem wszyscy ruszyli do pomieszczenia zaadaptowanego na bezpieczne miejsce do strzelania. Podjechały tarcze i każdy stanął w swoim boksie. Jednocześnie założyli słuchawki dźwiękoszczelne. Lena starała się nie patrzeć na Wronę, o niczym nie myśleć. Całkowicie się odciąć. Oddychała miarowo. Przymierzyła się na sucho, a dopiero potem załadowała amunicję. Muszka w szczerbinkę. Głęboki wdech. I cała jej uwaga skupiona była teraz na postaci wydrukowanej na szablonie, do którego celowała. Opróżniła magazynek, odłożyła broń na stoliczek obok, po czym niecierpliwie czekała, aż Wrona i bracia skończą. Handlarz i były żołnierz nie śpieszył się, jakby chciał w ten sposób zaznaczyć swoją wyższość. Strzały oddał jako ostatni. Lena z trudem zachowywała spokój i była na siebie zła, że gniew i chęć wygrania widoczne są na jej twarzy na pierwszy rzut oka.
2: Nareszcie ojciec dał znać, żeby tarcze podjechały.
1: Lenie zdawało się, że te sekundy ciągną się w nieskończoność. Lenka!
3: Nagle do pomieszczenia zajrzała przestraszona Kaja.
1: Lena nie słyszała jej słów, ale wyraz jej zagniewanej twarzy ją zirytował. Nie patrząc na wynik pojedynku z Wroną, wybiegła na korytarzyk i zdjęła dźwiękoszczelne słuchawki.
4: Ktoś cię szuka! Szeptała rozzłoszczona Kaja. Mówisz, to sprawa życia i śmierci. Jak mogłaś podać cywilowi nasz adres? To niedopuszczalne. I to jeszcze dzisiaj, kiedy twój tato ma urodziny. Uspokój się.
1: Lena chwyciła byłą przyjaciółkę za ramię. Wyprowadziła ją siłą ze strzelnicy.
4: Kto i gdzie? Dlaczego go wpuściłaś?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.